cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Żywiecka Fundacja Rozwoju to fundacja, która działa na rzecz mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny. Ich zakres działań jest bardzo szeroki, ale my porozmawiamy dzisiaj o programie Pomarańczowa Energia – Stop osamotnieniu dzieci. To program, który porusza problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Co roku w październiku Pomarańczowa Energia ma swoje święto. W tym roku odbędzie się ono 4 października.
2: Anna Jafernik, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
3: I Agata Wojtyła, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
1: Jakbyśmy mogli wyjaśnić, na czym polega Pomarańczowa Energia, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze są zaznajomieni z tą nazwą.
2: Pomarańczowa Energia to nic innego jak program. Cały się nazywa Pomarańczowa Energia z osamotnieniem dzieci i jak sama nazwa wskazuje, jest to program, dzięki któremu chcemy wspierać dzieci w kryzysie psychologicznym. Robimy to za pośrednictwem różnych form i aktywności, które wytypowaliśmy jako priorytetowe.
3: Już od praktycznie 2023 roku jesteśmy w dwóch środowiskach na terenie Żywca, gdzie realizujemy zajęcia podwórkowe, tak zwane street working, a jedną z takich naszych bardzo ważnych form wsparcia, którą realizujemy tutaj w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju, to, że prowadzimy interwencyjne wsparcie psychologiczne, gdzie każdy młody człowiek z powiatu żywieckiego może zwrócić się o pomoc i skorzystać z takiej szybkiej, bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Do tego realizujemy grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz prowadzimy warsztaty profilaktyczne w szkołach, ale nie tylko, dla dzieci i młodzieży oraz też warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców.
1: I to są działania, które robicie w ciągu roku, przez cały rok one służą mieszkańcom Żywca, Żywiecczyzny. A co czeka nas 4 października w ramach Święta Pomarańczowej Energii?
3: Ja jeszcze tylko dodam, że ten program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci realizujemy również z darowi i z tego, co pozyskujemy, żeby ten program mógł działać. Dlatego już po raz piąty będziemy 4 października na rynku, gdzie będziemy robić duży event, dużą imprezę. Święto Pomarańczowej Energii połączonej właśnie z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego.
2: No dokładnie tak. Jak zaczynaliśmy, to po prostu chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem, który był bardzo mało uświadomiony w przestrzeni takiej medialnej, ale też w świadomości osób głównie dorosłych. I stąd to Święto Pomarańczowej Energii z jednej strony ma taki wymiar podnoszenia świadomości i mówienia o tym, że proszenie o pomoc psychologiczną to żaden wstyd. To jest po prostu dbanie o swoje zdrowie, w tym wypadku psychiczne, ale też jest to wydarzenie, które ma charakter, tak jak już Agata wspomniała, fundraisingowy i dzięki darowiznom jesteśmy w stanie cyklicznie i regularnie działać przez cały rok, bo też oczywiście próbujemy pozyskiwać dotacje. A 4 października będzie się działo dużo. Będzie przede wszystkim kilka stref, które właśnie mają służyć takiemu dobrostanowi osoby, czyli będzie strefa zdrowia. Tam będzie można spotkać różnego rodzaju specjalistów.
3: Instytucje, organizacje.
2: Dokładnie, które na co dzień stoją za tą bezpośrednią pomocą psychologiczną. Będzie można z tymi osobami na żywo porozmawiać. Będzie można nawet odbyć takie konsultacje dla rodziców w takim wyodrębnionym miejscu, spokojnym, z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Będzie można się doradzić specjalistek. Natomiast oprócz tej strefy zdrowia będzie strefa chillu, bo wiadomo, w życiu też trzeba odpoczywać. Będzie strefa gastro. Wiadomo, dobre zdrowie to też dbanie o zdrowe posiłki. I będzie też strefa animacji i edukacji. I tu może Agata powie, co w strefie animacji i edukacji.
3: Strefa animacji i edukacji będzie bardzo duża i bardzo szeroka. Będzie każdy mógł znaleźć jakąś rozrywkę dla siebie. Będzie ścianka wspinaczkowa, będzie oczywiście dmuchaniec, będzie fotobudka 360. Będą na przykład warsztaty zrobienia korali, warsztaty z filcowania, z warkoczyków.
2: Będzie można użyć też wiertarki podczas warsztatów takich
3: recyklingowych,
2: takich, w których będzie można zrobić sobie coś własnoręcznie przy użyciu różnego rodzaju narzędzi.
3: Będzie coś nowego zupełnie i myślę, tego nie ma nigdzie, rysobudka, czyli będzie można usiąść z kimś, porozmawiać, a za ten czas ktoś zrobi portret, więc coś zupełnie innego. Całe to święto w ogóle w tym roku jest pod hasłem budujemy relacje i właśnie o to nam chodzi, żeby cała rodzina przyszła na to święto, spędziły razem czas, dobrze się bawiły, ale też zadbały zdrowie psychiczne i swój dobrostan.
2: Albo przynajmniej wiedziały, gdzie takiej pomocy szukać w razie takiej sytuacji i udostępniać te informacje dalej. Natomiast całym tym wydarzeniu, bo wiadomo, że różnie ładujemy swoje zdrowie psychiczne, czasami właśnie poprzez sztukę, to oprócz tych rzeczy związanych ze sztuką, na które będziemy w czasie Święta Pomarańczowej Energii zapraszać, czyli na wystawę Artyści dla Święta Pomarańczowej Energii, to na samym święcie też tych artystów nie zabraknie, tym razem w wersji muzycznej. Od godziny 12

0: Heligunkowa.
1: 30 młodych ludzi z heligunkami.
0: Z talentem muzycznym wystąpi na scenie, więc myślę, że to będzie potęga. Następnie uzdolniona młodzież z Instytutu Rozwoju Artystycznego, też niezmiennie z nami od pierwszej pomarańczowej energii. Bardzo dęty i rytmiczny zespół Dajcie Spokój o godzinie 14.30. O godzinie 15.30 zapraszamy na koncert w spokojniejszych rytmach Robert Wiewióra, a na sam koniec pomarańczowej energii. Pomarańczowa energia ma taki znak bębnowy, rytmiczny i musi być głośno. Zespół The Caribe Soul i Szkoła Tańca Swing w bardzo takich rytmach karaibskich,
1: kubańskich.
0: Tak, można by tak powiedzieć. I tym zakończymy pomarańczową energię, ale wszystkich też zapraszamy o godzinie 15, gdzie będzie można tradycyjnie zatańczyć wspólną belgijkę na rynku, będzie można z nami pobyć, będzie można wziąć udział w różnego rodzaju licytacjach, loterii i innych konkursach.
1: Tak, podczas całego święta pomarańczowej energii będziemy mogli spotkać wolontariuszy na rynku z puszkami, które gdzieś będą zasilać cały ten program później.
0: Tak, naszych wolontariuszy można poznać po właśnie takich pomarańczowych identyfikatorach wydawanych właśnie przez organizację.
2: Tak, właśnie o wolontariuszy też chciałem zapytać, czy jeszcze można dołączać do wolontariatu, żeby wesprzeć wydarzenie?
1: Tak, jak najbardziej. Cały czas zachęcamy wolontariuszy, którzy chcą dołączyć się do pomarańczowej energii. Nie tylko w ramach święta, ale te wszystkie wydarzenia, które skupiają się koło tego programu, będą trwały właściwie całą jesień, więc zgłaszać się można, zarówno żeby kwestować na rynkach miasta 4 października, czy też wspierać nas organizacyjnie i różnymi swoimi umiejętnościami, więc do tego zachęcamy. Można się do nas odzywać bezpośrednio w mediach społecznościowych, czy też przez stronę mailową i zapraszamy wszystkich prowadzonych nabór wolontariuszy.
2: Który to już raz święto się odbywa?
0: Piąty raz.
1: Tak. Piąty raz, więc w tym roku mamy taki mały jubileusz. Pierwszy, więc liczymy, że będzie energetycznie pomarańczowo. I liczymy na słońce.
0: I chciałam dodać, bo tu ważna jest rzecz o wolontariuszach, że podczas święta będą wolontariusze, którzy naprawdę są z nami od pierwszego święta pomarańczowej energii, kiedy to zaczynaliśmy od pomarańczowego pochodu ulicami miasta Żywca, bo jakby taka forma była zwrócenia uwagi na problem i to był nasz numer jeden taki cel w ogóle rozpoczęcia programu, który zaczynaliśmy bez żadnego finansowania, po prostu chcieliśmy powiedzieć, jest taki problem, jest to problem naszej społeczności, więc wszyscy razem możemy się spotkać i pomyśleć, zanim jakieś systemowe nastąpią rozwiązanie, jak dołożyć swoją cegiełkę do rozwiązania tego akurat problemu. Z racji tego, że jakby promujemy tą odporność psychiczną też w ramach całego programu, to wszystkich serdecznie zapraszamy. W ramach tego, żeby doładować swoją odporność psychiczną, bo wiadomo, zbliża się jesień to i zima, to nie są przyjazne miesiące dla naszej odporności psychicznej, to zapraszamy na takie muzyczne
1: rozpoczęcie tej
0: rozpoczęcie sezonu pomarańczowej energii. Dzieje się to w miejscu nieoczywistym, czyli w Galerii Nowej Twoje Centrum
1: w Żywcu.
0: I tam w holu galerii będzie na Państwa czekał fortepian, będzie można przyjść zagrać, będzie można przyjść z własnym instrumentem, będzie można przyjść i zaśpiewać. Chodzi o to, żeby po prostu doładować się. Będzie można przyjść i porozmawiać z nami. Można też wrzucić taką pomarańczową karteczkę z piosenkami, które wzmacniają nas w trudnych chwilach i postaramy się, żeby któreś z tych utworów zostało wykonane na święcie pomarańczowej energii. Więc wszystkich tych, którzy lubią muzykę, muzyka im pomaga w takim codziennym życiu, zapraszamy do tego, by przyjść, posłuchać, zaśpiewać. Zapraszam. Aha, powiem kiedy. 26 września w godzinach od 11 do 16.
2: Dobrze. Jakbyśmy jeszcze mogli powiedzieć, gdzie będą się odbywać wszystkie wydarzenia w ramach Święta Pomarańczowej Energii?
1: 4 października widzimy się na rynku w Żywcu. Tam będziemy od godziny 10 do godziny 18 i tam całe Święto Pomarańczowej Energii będzie się odbywać.
0: Żeby być merytorycznie zgodnym, to również chcę zaprosić wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie, które odbędzie się w Beskidzkim Centrum Umiejętności 2 października o godzinie 17. Będzie spotkanie z Bolesławem Michalskim. To jest ekspert od cyberbezpieczeństwa, który posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętności przekazywania tej

0: wiedzy, więc myślę, że spotkanie będzie bardzo interesujące, a generalnie temat bardzo ważny, bo my często edukujemy na temat higieny cyfrowej. Bolesław Milewski jest ekspertem, który wierzy w to, że nie całkowity zakaz używania z nowych technologii, ale taki, który jest świadomy i prowadzący do samodzielności. Na to spotkanie zapraszamy 2 października o godzinie 17. Można się też zapisać przez naszą stronę internetową. Ważna dziedzina, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie psychiczne swoich dzieci i młodzieży.
1: Rozmawiałem z Agatą Wojtyłą i Anną Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. 4 października na Żywieckim Rynku odbędzie się Święto Pomarańczowej Energii. To wydarzenie poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Teraz zmieniamy temat, odwiedzimy inną fundację, która organizuje wydarzenie Jedziemy po Diagnobus. Wszystko wyjaśni moja kolejna rozmówczyni.
2: Dzień dobry, nazywam się Adrianna Stachura, pracuję w siedzibie Bielsko-Biała dla Fundacji Słoneczna Kraina Dzieciom. Diagnobus to mobilne centrum diagnostyczne dla dzieci, w którym będą znajdować się 2 pomieszczenia terapeutyczne, specjalistyczne, gdzie będziemy takim diagnobusem wyjeżdżać na różne spotkania, festyny, do poradni, do szkół, no wszędzie tam, gdzie będziemy przeprowadzać wczesną diagnozę dzieci.
1: A samo wydarzenie, jak co nas czeka, jaki jest też jego cel?
2: Celem wydarzenia jest zbiórka funduszy właśnie na mobilny gabinet diagnostyczny. Będzie to, mam nadzieję, duże wydarzenie motoryzacyjno-charytatywne, połączone z piknikiem dla całych rodzin, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Są też zaproszeni goście specjalni.
2: Tak, goście specjalni, między innymi Adam Małysz, który przekazuje na licytację, która odbędzie się podczas wydarzenia, coś specjalnego. Niestety nie będzie obecny, dlatego że ma inne plany, ale już dzisiaj zapowiadam, że również Piotr Żbikowski, Marcin Górny, ksiądz Robert Augustyn, więc naprawdę masa znakomitości.
1: Ksiądz Robert jest taką ciekawą postacią, bo łączy dwa światy, że tak powiem.
2: Dokładnie. No dla mnie to jest nowy temat, dlatego że do tej pory nie miałam kontaktu z rajdowcami, ale widzę już teraz po spotkaniach, że jest to znakomite środowisko, które potrafi się zjednoczyć, więc odpowiedzieli pozytywnie na moje zaproszenie i widzimy się 9 października.
1: Gdzie to wszystko się odbywa?
2: Wydarzenie odbywa się na terenie Zjad, dokładnie za halą pod Dębowcem, na parkingu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i wszystko się uda.
1: I to jest też oczywiście okazja, żeby wesprzeć akcję, żeby zbierać środki na diagnobus. Jeżeli ktoś nie może się osobiście pojawić na wydarzeniu, też jest jakaś inna forma wsparcia?
2: Oczywiście, że tak. Prowadzimy stronę internetową, znajdziecie nas na Facebooku, gdzie są wszystkie szczegółowe informacje, również linki do zbiórki, bo prowadzimy internetową zbiórkę w tym celu. Wspomnę tylko, że wspomagają nas Fundacja Kierowca Bezpieczny, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca, który również przekazał swoją koszulkę z 2014 roku, ze swojego startu. I oni jakby zadeklarowali też pomoc w nagłośnieniu tego wydarzenia, więc myślę, że będzie sporo i już jest sporo informacji właśnie na stronie Facebooka, Instagram i w mediach społecznościowych ogólnie.
1: A wiadomo, jaka kwota jest tutaj celem?
2: Dokładnie wiemy, jaka kwota. Jest to 320 tysięcy.
1: Mówiła Adrianna Stachura z Fundacji Słoneczna Kraina Dzieciom. Fundacja organizuje zbiórkę na tak zwany diagnobus.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Jak tam zdrowie? Liczę, że dobrze, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, bo miasto zdobyło tytuł lidera indeksu zdrowych miast 2026 wśród miejscowości do 300 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że Bielsko-Biała zostało uznane za miasto, które ma najlepsze warunki do zdrowego życia. Zostaliśmy także wyróżnieni za bielską zieleń. O tych wyróżnieniach oraz trwającym zazielenianiu miasta powie mój dzisiejszy gość.
4: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. W zeszłym tygodniu, w czwartek, w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się już właściwie kolejna edycja Kongresu Zdrowe Miasta. No i tutaj właściwie dwie takie niespodzianki bardzo przyjemne i pozytywne dla nas, dlatego że zajęliśmy pierwsze miejsce w indeksie zdrowych miast i to jest pierwszy raz aż tak wysokie wyróżnienie. Oraz drugie wyróżnienie, szczególnie miłe, dla mnie z zakresu mojego stanowiska. To jest pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która wspomaga zdrowie mieszkańców. Zgłosiliśmy tutaj nasz program Fenix 1, który dotyczy rozbetonowywania przestrzeni miejskiej, zwiększania bioróżnorodności, zwiększania retencji. To jest ten projekt, który się teraz odbywa w 14 lokalizacjach na terenie miasta. W naszej kategorii miast, czyli dla miast, którzy mają mieszkańców od 100 do 300 tysięcy, zajęliśmy pierwsze miejsce. Ale oprócz oczywiście dyplomu i zwycięstwa w tej kategorii, miasto otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Już teraz mogę powiedzieć, że ta nagroda na pewno zostanie przekazana na dalsze rozwijanie zieleni w naszym mieście.
1: Jeżeli chodzi o program Fenix, mówi Pan o 14 lokalizacjach, program cały czas trwa. Jak dużo już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami?
4: Właściwie ilościowo większość inwestycji już jest oddanych i zakończonych. Aktualnie ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na park przy ulicy Słowackiego. Tak jak doskonale wiemy, z poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa, więc jesteśmy już w trakcie procedury przetargowej. Przed ogłoszeniem przetargu na plac Żwirki i Wigury oraz przed ogłoszeniem przetargu już na takie drobne inwestycje w zakresie stworzenia zielonych przystanków na terenie miasta, także zdecydowana większość już jest za nami. Do końca przyszłego roku te wszystkie inwestycje już powinny zostać zamknięte. A odnośnie innych inwestycji, no to oczywiście składamy cały czas projekty, cały czas aplikujemy. I takim kolejnym pakietem, który nazwaliśmy Fenix 2, który również dotyczy odbetonowania przestrzeni, zwiększenia bioróżnorodności, zwiększenia retencji. Są to projekty, które będą realizowane na terenie bielskich szkół w 8 lokalizacjach i tutaj już mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie Feniksa 3, który z powrotem wróci do centrum miasta i będzie to 10 lokalizacji na terenie miasta, które ponownie zostaną rozbetonowane i zostanie na nich zwiększona powierzchnia zieleni.
1: Te miejsca rozbetonowane to były takie miejsca trochę chyba nieużywane tak naprawdę, tak jakieś dzikie parkingi, takie tereny dostępne dla wszystkich, ale nie zorganizowane, przynajmniej takie mam wrażenie.
4: To właśnie zależy, bo o ile rzeczywiście Fenix 2, czyli ten przy szkołach, jest stricte związany z całkowitym rozbetonowaniem i dodaniem zieleni, w Feniksie 1 było to różnie, były to miejsca, tak jak Pan mówi, zarówno nieużytkowane, jak i zabetonowane, gdzie się pojawiła zieleń, ale tak jak choćby przypadek wspomnianego parku przy ulicy Słowackiej, no mieliśmy tam park cały czas, a te działania zwiększające retencję polegały na zwiększeniu ilości roślin i zwiększeniu możliwości retencyjnej, czyli tej chłonności terenu parkowego przez zamianę części trawników na rabaty bylinowe, które wiadomo mają większą o wiele chłonność, choćby przez samo przekorzenianie się, niż taki zwykły trawnik. Jeżeli chodzi o Fenix 3, no to tutaj będzie parę ciekawych inwestycji. No na pewno, jak mówiłem, czekamy jeszcze cały czas na rozstrzygnięcie dofinansowania. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i wtedy rzeczywiście takie przestrzenie, które nie do końca teraz estetycznie wyglądają, chociażby tak jak plac przy ulicy Głębokiej, zmienią swoje oblicze, zazielenią się i będą nie tylko służyły przyrodzie, ale również mieszkańcom.
1: A co z zazielenieniem placu Chorobrego?
4: Aktualnie przesuwamy środki na przyszły rok, dlatego że też z uwagi na natłok tych inwestycji to naprawdę udało się powygrywać te konkursy na dofinansowanie, mamy całą masę inwestycji do realizacji, dlatego też terminowo musieliśmy odrobinę jeszcze przesunąć plac Chorobrego, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. Środki nie są zagrożone, te środki również są przesunięte, zarówno u nas w budżecie miasta, jak i u partnera wiodącego tego projektu. Także to jest taka inwestycja, na którą ja się nie mogę doczekać, ponieważ bardzo mocno zmieni oblicze centrum miasta. A to centrum miasta jest tak systematycznie zazieleniane, ponieważ patrząc na Nawet ten obszar tutaj koło zamku, koło teatru, no to realizowany jest Wuner na ulicy 1 Maja, będzie realizowany plac Żwirki Wigury, będzie realizowany plac Chrobrego, a jeden z tematów i z elementów programu Fenix 3 to jest posadzenie szpaleru drzew przy Teatrze Polskim, tak aby powoli zastępować te jesiony, które no tak czy inaczej umierają nam tam coraz bardziej na tej skarpie, no ale docelowo i tak mogą w każdej chwili zostać wycięte przez PKP.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Dariusz Gajny, ogrodnik miejski Bielska-Białej. W ramach indeksu zdrowych miast Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która sprzyja zdrowiu mieszkańców. Takie wyróżnienie możemy zawdzięczać głównie programowi Fenix, który zakłada odbetonowanie 14 lokalizacji w Bielsku-Białej. Większość z nich udało się już odbetonować i zazielenić. Przed nami duża inwestycja, czyli dokończenie remontu parku przy ulicy Słowackiego. Rewitalizacja musiała zostać przesunięta w czasie, gdyż miasto zawiesiło współpracę z poprzednim wykonawcą projektu. To nie koniec zielonych wiadomości Bielska-Białej. Wkrótce Polska Stolica Kultury może otrzymać również inny, zaszczytny tytuł. Jak wiadomo, miasto jeszcze do końca roku ma tytuł Polskiej Stolicy Kultury, ale jest szansa, że będziemy w najbliższych latach również zieloną stolicą Europy.
4: Ogromny sukces miasta, dlatego że w całej historii konkursu jesteśmy drugim miastem z Polski, które weszło do finału konkursu. Tak analizując te poprzednie lata, w sumie 10 miast wojewódzkich z naszego kraju próbowało. Niektóre miasta po kilka razy. Tylko i wyłącznie Kraków dał radę wejść do finału. Jest to duże wyzwanie, dlatego że wiadomo, Zielona Stolica Europy sama w nazwie ma zieleń, ale nie skupiamy się tylko i wyłącznie na zieleni. Skupiamy się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i dobrostanu mieszkańców. Także Komisja Europejska sprawdza takie elementy jak narażenie mieszkańców na hałas, adaptację miasta do zmian klimatu, jakość wody, nie mówimy tylko o tej wodzie w kranie, ale także gospodarkę ściekową, także wody powierzchniowe i gospodarowanie tymi wodami. Mówimy o gospodarce odpadami, mówimy o bioróżnorodności właśnie, która ma takby największy wpływ na wodę. Mówimy o zanieczyszczeniu powietrza i jakości powietrza. Także aplikacja jest dzielona na 7 działów i każdy z działów trafia do innego eksperta. Tymi ekspertami są wykładowcy uczelni wyższych z terenu Unii Europejskiej. I oni przydzielają w swojej kategorii punkty i wystarczy, że nie dostaniemy chociaż jednego punktu, tego minimalnego potrzebnego, żeby przejść dalej i cała aplikacja odpada. Dlatego tak ciężko jest wejść do finału konkursu, ponieważ wystarczy jeden dział, który będzie trochę gorszy, jeden punkt i całość, no mówiąc przysłowiowo, ląduje w przysłowiowym koszu na śmieci. Także wejście do finału już jest wielkim sukcesem. Już weszliśmy do sieci miast, zielonych miast Europy, na równi z zwycięzcami zeszłych edycji. Także niezależnie od tego, czy dostaniemy tytuł, czy nie dostaniemy tytułu, my już jesteśmy w tym topie miast zielonych Europy i weszliśmy do tej zielonej sieci, która ma też bezpośredni kontakt z Komisją Europejską i może konsultować projekty, które później bezpośrednio dotyczą wielu mieszkańców. Już za 2 tygodnie, początkiem października, delegacja miasta uda się do portugalskiego miasta Guimarães, no i tam przedstawi. Drugą częścią tej kandydatury będzie prezentacja, później seria pytań i odpowiedzi, no i dzień po tym dowiemy się, czy uda się dostać tytuł, czy nie.
1: Z iloma miastami rywalizujemy o ten tytuł już w finale?
4: W tym roku w sumie 5 miast jest w finale, tak wyjątkowo dużo, w zeszłym roku były to 3 miasta, także konkurencja jest duża, a oprócz nas są to Koszyce, Saragossa, Porto i Alborg.
1: Moim gościem był Dariusz Gajny, miejski ogrodnik Bielska-Białej. Miasto dostało się do finału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy. Na początku października dowiemy się, czy Bielsko-Biała będzie nosić ten tytuł na rok 2028. Teraz zmieniamy temat, zajrzymy do fundacji, która przygotowała kilka ciekawych wydarzeń dla bielszczan i stworzyła przy tym okazję, by powspominać dawne czasy.
5: Adelina Gołębiowska, prezeska Fundacji IBIDAM.
1: Fundacja przygotowała kilka wydarzeń w najbliższych tygodniach dla mieszkańców. Część tych wydarzeń jest już za nami. Powiedz mi proszę, co jeszcze przed nami, co jeszcze czeka nas w Bielsku-Białej?
5: Realizujemy obecnie dwa projekty archiwistyczne. Jeden nazywa się ZIN-BB i jest finansowany przez miasto Bielsko-Biała. Drugi to projekt Pamięć Miasta, który realizujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Archiwistyki Społecznej. I w tych projektach skupiamy się na tym, aby zbierać opowieści mieszkańców Bielska-Białej o tym, jak pamiętają właściwie głównie codzienność. Zwykłe rzeczy, gdzie się jadło lody, gdzie się chodziło na randki, jaki jest ulubiony smak z dzieciństwa, jak wyglądało kiedyś miasto, i przekonujemy się, że dowiadujemy się rzeczy czasami nieprawdopodobnych wręcz. I w związku z tym zapraszam serdecznie 10 października na wystawę. O godzinie 12 na rynku rozpocznie się nietypowy wernisaż, ponieważ w formie spaceru. Sama wystawa też będzie trochę nietypowa, bo nie będzie w jednym miejscu, ale gwarantuję, że będzie można dowiedzieć się naprawdę ciekawych informacji na temat Bielska-Białej. W przyszłym tygodniu 26 września o godzinie 17.30 zapraszamy w Preisnerówce na warsztat tworzenia pocztówek kolażowych z archiwaliami. Tu można przynieść na przykład zdjęcia swoje z dzieciństwa, my je skserujemy i będzie je można wykorzystać do tych pocztówek. A 8 października w klubokawiarni Akwarium odbędą się warsztaty tworzenia własnych zinów. To są takie małe książeczko-broszurki, dzięki którym możemy opowiedzieć fragment swojej historii w zupełnie indywidualny sposób. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
1: Ta wystawa, która nie będzie się odbywać tylko w jednym miejscu, możesz coś więcej zdradzić? Gdzie będziemy mogli ją oglądać?
5: Wystawa będzie w 12 punktach. Jesteśmy po rozmowach z różnego rodzaju, głównie kawiarniami, ale jeden punkt będzie na przykład w Preisnerówce, będą to kawiarnie przy rynku, jesteśmy też po rozmowach w kawiarni Peleton, która jest troszkę oddalona od centrum, i idea jest taka, że w każdym z tych miejsc będzie taki właśnie punkt wystawowy, charakterystyczny, w każdym miejscu taki sam, więc będzie go można łatwo znaleźć, i tutaj już od oglądających wystawę zależy, czy będą chcieli zobaczyć 2 punkty, 5 czy wszystkie 12. Będzie też oczywiście mała ulotka z adresami, żeby można było te wszystkie miejsca, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, sobie sprawdzić. I planujemy, że w połowie punktów będą także tak zwane odsłuchy, czyli będzie można po prostu usłyszeć głos osoby, która opowiada różne historie z przeszłości.
1: Jakieś jedno ciekawe wspomnienie, które udało się odnaleźć? Może jakieś twoje ulubione?
5: Szczerze mówiąc, tych wspomnień jest tyle i ja bardzo żałuję, że przygotowując wystawę czuję, że po prostu raptem ułamek tych opowieści nam się udało zawrzeć, więc może opowiem o czymś, czego nie ma na wystawie. Historia z Chałcnowa, gdzie co roku były powodzie w lipcu. I mieszkańcy to wiedzieli, że one zawsze będą się wydarzały. Nikt nie budował domów na terenach ryzykownych, a dzieci, i to opowiadała mi właśnie osoba, z którą rozmawiałam, dzieci tylko na to czekały, bo jak się ta powódź zaczynała, to one wyciągały różnego rodzaju miski, balie, wszystko, na czym dawało się pływać, wskakiwały do tego i pływały sobie tak w tej powodziowej rzece, która się nagle pojawiała. Więc to na przykład jest taka historia, która mnie zupełnie zaskoczyła.
1: Mówiła Adelina Gołębiowska, prezeska Fundacji IBIDEM. O wydarzeniach przygotowanych przez fundację możecie przeczytać na jej mediach społecznościowych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam was serdecznie. Na początek krótkie pytanie, z czym kojarzą wam się sporty rowerowe? Może jakieś wyścigi kolarskie, może jazda downhillowa, popularna w górach wokół Bielska-Białej? Dzisiaj rozmawiamy o bardzo niszowej dyscyplinie sportów rowerowych, jaką jest bike polo. Być może wielu z was pierwszy raz słyszy taką nazwę, ja dopiero niedawno dowiedziałem się o takim sporcie. Moim gościem jest człowiek, który można powiedzieć zapoczątkował bike polo w Bielsku-Białej.
6: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Madejczyk, ale w środowisku bike polowym, o którym będziemy opowiadać, wszyscy znają mnie jako Madej.
1: Powiedz mi, jaka jest twoja rola w tym środowisku bike polo w Bielsku-Białej?
6: Moja rola, no jestem osobą, która zapoczątkowała, powiedzmy, polo w Bielsku. Jak się tutaj przeprowadziłem, mieszkałem wiele lat obok Bielska i sobie trenowałem solo, jeździłem do Krakowa grać, bo tam był większy klub, ale jak już się przeprowadziłem do Bielska z moją partnerką, która też gra w bike polo, no to w sumie ona zmobilizowała mnie do tego, żeby zacząć grać też tutaj, spróbować znaleźć ludzi do grania, więc zrobiliśmy jakieś prelekcje na ten temat, zaczęliśmy szukać ludzi na Facebooku, więc już mamy kilku nowych graczy, którzy nieźle sobie radzą, jeżdżą na turnieje z nami, także coś się rusza w tym temacie tutaj w Bielsku.
7: Myślę, że warto na początku poruszyć taką podstawową kwestię, czyli co to w ogóle jest za dyscyplina, na czym ten sport polega?
6: Tak najprościej, żeby to zobrazować, bo jesteśmy w radiu i Państwo muszą sobie to wyobrazić. Drużyny są po 3 osoby na boisku, które wygląda jak boisko do hokeja na rolkach, czyli jest asfalt, ale z bandami dookoła, żeby nam piłka nie uciekała. Więc 3 osoby w drużynie grają naprzeciwko siebie, próbują trafić gola przeciwnej drużynie, jak w piłce nożnej i tak dalej. Taka mała różnica między hokejem albo piłką nożną. Bramkarz to nie jest dedykowana pozycja. Bramkarzem jest ten, kto jest bliżej bramki. Tam jest po prostu strefa bramkowa i tam się wymieniamy. Ale takie podstawowe zasady: jeździ się na rowerze, trzymając kierownicę jedną ręką, a w drugiej ręce ma się kij, zakończony taką końcówką, czyli taki długi młotek, powiedzmy.
7: Coś jak kij golfowy albo hokejowy?
6: No właśnie nie. Coś taki wydłużony młotek. Powiedzmy, dobra, ja już gram w to wiele lat. Jak zaczynaliśmy, to robiliśmy sami wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do grania, właśnie też kije. I jak zaczynaliśmy? Chodziliśmy do serwisów narciarskich, braliśmy kijki narciarskie, które były pojedyncze, więc już możecie sobie zobrazować, to jest długość, powiedzmy, kijka narciarskiego, a na końcu jest końcówka, która przypomina, nie wiem, szklankę albo kubek, czyli z jednej strony jest zamknięta, z drugiej strony jest otwarta. No i to jest tworzywo sztuczne, teraz już są dedykowane firmy, to produkują, ale jak ja zaczynałem, to robiliśmy to z takich rurek, które używa się do ciągnięcia gazu do budynków i tak dalej. Więc wszystko było, zrób to sam na samym początku.
7: A sama piłka? Jakiej piłki używaliście wtedy?
6: Więc na samym początku to była piłka właśnie chyba do unihokeja, ale ona jest troszkę za twarda. Ogólnie jest to wielkość piłki tenisowej, ale ona jest plastikowa. I też są różne te piłki na różne pogody oczywiście, ale mniej więcej, żeby to zobrazować, wielkość piłki tenisowej, tylko że twardsza niż tenisowa.
7: Czyli duża prowizorka, ale dzisiaj jest to już dużo bardziej profesjonalne niż wtedy. I udało się też zebrać ekipę. Powiedz mi, jak dużo osób zainteresowało się tym sportem w Bielsku?
6: Więc my cały czas jakby szukamy. To nie jest tak, że już mamy nadmiar ludzi. Cały czas szukamy. Są osoby, które zagrały pierwszy sezon po tych naszych prelekcjach. Teraz już niestety inne priorytety mają w życiu. Jest właśnie Antek, który zaczął tej wiosny, ale już jest tak wkręcony, że pomaga nam zrealizować właśnie marzenie, czyli wybudować boisko dedykowane do bike polo, ale też do różnych innych sportów kołowych w Bielsku. Czyli powiedzmy, że teraz takich stałych graczy mamy około 6, czyli wystarczy, żeby pograć sobie, ale cały czas jest jakby temat otwarty, ktoś przychodzi 2 razy, później go nagle nie ma miesiąc, później ktoś inny przychodzi, więc cały czas szukamy, także bardzo zapraszamy. Gramy teraz, próbujemy grać regularnie we wtorki po godzinie 16-17 na boisku do koszykówki, który jest w parku na Błoniach. Okazuje się, że w Bielsku już niewiele asfaltowych boisk jest, a tartan niestety nie nadaje się do tej dyscypliny.
7: Czemu, jest to zbyt śliski, czy...?
6: Tartan niestety jest za miękki, szczególnie ten nowoczesny tartan jest za miękki, więc właśnie takie sporty jak hokej na rolkach, czy bike polo, czy nawet jakieś sporty dla osób na wózkach niewalijskich, no nie są w stanie tam czuć się bezpiecznie. Wydawałoby się, że to jest bezpieczne miejsce, bo jest miękko, ale niestety te nasze koła nie zachowują się tak, jak powinny na tartanowych boiskach.
7: No właśnie, bo jak zacząłeś opisywać, jak to boisko wygląda, że jest takie niewielkie, z bandami, z bramkami, to pomyślałem o tym boisku, które powstało niedawno na Orliku przy ulicy Słowackiego, bo jest tam boisko do mini piłki nożnej. Myślałem, czy może to by się nadawało, no ale jak mówisz, że musi być ta betonowa powierzchnia, to chyba się to nie sprawdzi.
6: Jeszcze tego nie testowałem, bo jest taki stary tartan, ale tu prawdopodobnie będą zasady, że nie wolno na rowerze wjeżdżać, więc tartan też to ma do siebie, że tam są dodatkowe ograniczenia dla nas, bo przy wywrotce prawdopodobnie jakąś częścią rowerową moglibyśmy zepsuć ten tartan. Więc pewnie któregoś dnia przyjadę tutaj spróbować, ale jeszcze nie testowałem tego boiska w parku Słowackiego. Jestem bardzo ciekawy, no ale obawiam się, że to będzie właśnie ten miękki tartan i poza tym nie będą mile widziani ludzie na rowerach na tartanie, bo jest obawa, że przy wywrotce możemy naruszyć tą nawierzchnię po prostu i zepsuć.
7: Wspomniałeś o staraniach, by wybudować boisko do bike polo i też innych sportów kołowych. Powiedz mi, na jakim jest to dzisiaj etapie?
6: Więc staramy się teraz o budżet obywatelski. Ja jako osoba, która mieszka od niedawna w Bielsku, zaraz w pierwszego roku wszedłem na ten budżet obywatelski. Chciałem zagłosować na coś, co mnie będzie bardzo jakby ciekawić, że to miasto, jakby troszeczkę dam swój głos, żeby to miasto zmienić w coś, co będzie bardziej też pode mnie albo pod kogoś. I okazało się, że chyba w tamtym roku żaden z tych projektów nie pociągnął mnie aż tak, żeby, wiadomo, ja tam zagłosowałem na jakąś modernizację parku czy coś, ale to nie było nic aż tak ciekawego, żeby wydaje mi się, żeby pociągnęło to ludzi, a teraz w końcu jest ten budżet otwarty na sporty rowerowe bardziej. Jest taki projekt, który będzie pod numerem 011 i to jest kompilacja kilku zajawek rowerowych plus niesamowity projekt Antka, też 600 stojaków rowerowych w całym mieście, czego tutaj brakuje, jeżeli ktoś się porusza po mieście na rowerze, a ja się poruszam. No niestety najbezpieczniejszym teraz stojakiem dla mnie jest latarnia albo jakiś płot gdzieś, bo te, które gdzieś nie gdzie są, no to tam można przypiąć tylko koło, które w prosty sposób można odpiąć od roweru i zostawić. Więc ten projekt będzie ten projekt 011 ma w sobie dirt park, czyli park, w którym zajawkowicze rowerowi będą skakać i robić różne ewolucje rowerowe, gdzie będą mogli to trenować bezpiecznie. Będzie pump track. Te pump tracki wszędzie cieszą się super teraz popularnością. Będzie to boisko do sportów kołowych, między innymi bike polo. Więc to będzie też dla rolek, to będzie też, nie wiem, nawet lacrosse czy coś takiego potrzebuje tych band. No nie ma w Bielsku boiska z bandami, z dobrym asfaltem, więc liczę na to, że to będzie naprawdę takie multisportowe boisko dla różnych dyscyplin. No i właśnie te stojaki rowerowe. Także ten projekt 011 to jest naprawdę coś, czym się jaram i na coś, na co będę głosował i będę namawiał ludzi, żeby głosowali, bo wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa.
7: W jakim miejscu miałoby powstać to boisko?
6: Więc ten cały ośrodek sportów rowerowych, może już to tak nazwijmy, ma powstać przy ulicy Krausa, nieopodal nowo powstałego ośrodka kultury. No nie jest to ścisłe centrum, ale nadal Bielsko jest o tyle małe, że z centrum mamy tam 10 minut i wydaje mi się, że to jest super lokalizacja też. Nie będzie nic tu burzone, tylko jakieś nieużytki zostaną użyte dla ludzi i pod nowe zajawki.
7: Wspominałeś o tym, że jest ta grupa chyba sześć osób, które faktycznie uczestniczą w treningach bike polo w Bielsku. Jak można do was dołączyć? Czy jest jakiś kontakt, gdzie można się zgłosić?
6: No, więc najprościej będzie wygooglować sobie, czy wejść na Instagrama i znaleźć naszą stronkę Bielsko-Biała Bike Polo. No i tam zawsze przed treningiem wrzucamy to szybkie info, o której dokładnie będziemy zaczynać, w który dzień. No, zazwyczaj to są właśnie teraz wtorki i niedziele. Z niedzielami różnie, no bo mamy też różne inne pasje, jak góry i tak dalej, ale te wtorki są już w miarę stałe i najlepiej po prostu przyjechać na Błonie i podejść do nas. My zresztą sami zaczepiamy ludzi, więc jak ktoś tam usiądzie na ławeczce i będzie oglądał, to pewnie sami podejdziemy i zapytamy, czy nie jest ta osoba zainteresowana zagraniem i tak dalej. No plus tego sportu jest taki, że jest dla każdego. No, ja jak zaczynałem, miałem 25 lat, myślałem, że już na jakieś kariery sportowe jest za późno, a okazało się, że znalazłem ten niszowy sport, w którym nadal się rozwijam, a już mam ponad 40 lat i nadal mam jakieś sukcesy, bo naprawdę nie ma tam jakby ograniczeń płciowych, wiekowych. To jest sport naprawdę dla każdego.
7: Czyli trzeba tylko umieć jeździć na rowerze i kierować jedną ręką.
6: No tego się właśnie człowiek dopiero uczy przy bike polo. No, mój stały zawodnik, z którym gram już lata, aktualnie mieszkający w Warszawie, on tak naprawdę właśnie to 13 chyba lat temu zaczął ogarniać rower przy bike polo, czyli to była jego misja, żeby zacząć jeździć z tą jedną ręką na kierownicy, nie wywracać się, trenować i no teraz jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce i w Europie, a tak jak mówię, no to 13 lat temu, dla niego to było wyzwanie jeździć z jedną ręką na kierownicy.
7: Czyli w ciągu sezonu jeździcie do innych miast na mecze? Jak to wygląda?
6: Więc w ciągu sezonu Europa, tak naprawdę w Europie można by było grać co weekend turniej. trzeba się tylko na niego zarejestrować. No i z rejestracjami jest różnie, są to loterie, jest kto pierwszy, ten lepszy, ale tak to wygląda. No w Polsce głównie, jeżeli teraz mamy turnieje, to jest Gdańsk i Lublin, bo oni mają dedykowane boiska do bike polo. Są też jakieś mniejsze eventy, to powiedzmy w Krakowie, we Wrocławiu, ale tak, na turniej, który przykładowo będzie miał wysoki poziom, w co ja celuję, bo jakby ja lubię się tam mierzyć z najlepszymi, no to ja już muszę jeździć gdzieś dalej. Niemcy, najlepiej Francja. We Francji jest najwyższy poziom w tej dyscyplinie, więc... O, Szwajcaria też bardzo wysoki poziom. Więc no ja już jestem na tyle, że się tak wyrażę, prosem. Śmieszne to, ale okej. Okay. Profesjonalistą, dobrze. Że no ja czerpię radość z tego, żeby grać przeciwko najlepszym i spróbować pokonać tych najlepszych. Więc ja dużo planuję swój sezon właśnie podróżując do Francji, do Szwajcarii, do Niemiec, grać tam turnieje przeciwko najlepszym.
7: Super, dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo. I zapraszam na bike polo.
1: Moim gościem był Mateusz Madejczyk, znany w środowiskach bike polo jako Madej. W jednym z projektów do budżetu obywatelskiego będzie można głosować na wybudowanie profesjonalnego boiska do uprawiania tego sportu i innych sportów kołowych, na przykład koszykówki dla osób jeżdżących na wózkach. Inną częścią tego samego projektu do budżetu obywatelskiego są parkingi rowerowe. O tym aspekcie powie Antoni Jankowski, współautor projektu.
8: Chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U. I te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach z centrum Bielska-Białej. I właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru.
1: Mówił Antoni Jankowski, znany również jako Antek z miasta. Antek jest współautorem jednego z projektów do budżetu obywatelskiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
9: Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
7: Która to już edycja festiwalu?
9: Czwarta. Czwarta edycja przed nami. 4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
7: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
9: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie no, niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6DOF, czyli tak zwanych sześciopunktowych, no tam będzie na pewno dużo, dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii, no ale to tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tej, o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych, to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, a więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z Bielskiego Klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki no, między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. To też ten dart no, niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBO Sir szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, no skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych pozycji książkowych. No, strefa malucha, to także dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć, więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień, więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki, jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest tym takim aspekcie niespodziankowym, ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam, więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty. Często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość. To są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów. Także, no o, strefa retro-giełdowa, ale nie tylko retro-giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
7: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyła z roku na rok?
9: Myślę, że to jest spowodowane też dużym zainteresowaniem, a też jest pewnego rodzaju trochę pustka, może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. W tamtym roku mieliśmy Unreala, turnament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer, więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroesów trójkę, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare, akurat to nie turnieje, ale kilka urządzeń takich stojących w postaci takich ala fliperów z Mortala, czy też ze starych gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą, więc jeżeli jest zapotrzebowanie, to czemu nie? A mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też dawne komputery i gry. Akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
7: Jacyś goście specjalni w tym roku?
9: To na pewno. Jeszcze bukujemy, ale chociażby, skoro byliśmy teraz przy tym retro, to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Ski Jump, więc na pewno będzie z nami, będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. Będą twórcy czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, którym i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także no, na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nimi można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, no to jest bardzo pozytywna postać.
7: Jak można dostać się na wydarzenia?
9: Klasycznie, no trzeba wejść na naszą stronę bbgf.pl. O, to co ważne, to piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Sport Polska. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet. Nie są drogie, to też gwarantuję. No i cieszyć się czasem spędzonym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
7: Dziękuję za rozmowę.
9: Ja również dziękuję, panie redaktorze. Jeszcze raz zapraszam wszystkich na nasz festiwal, który już za niecały miesiąc.
1: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. Wszystkie szczegóły na temat festiwalu możecie znaleźć na stronie bbgf.pl. Całe wydarzenie odbywa się od 2 do 4 października na hali pod Dębowcem. Na mieszkańców czeka tam wiele atrakcji, nie tylko związanych z grami wideo. Będzie również spora strefa gier planszowych, strefa kreatywności i sztuki, czy strefa książki. A teraz zmieniamy temat. W Kozach odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego. Jednym z jego głównych tematów było utworzenie lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. O projekcie mówi wicestarosta bielski Bartłomiej Pfeiffer.
10: Próbujemy stworzyć unikalną strukturę, w której będą zrzeszone wszystkie gminy w ramach powiatu, gdzie podmiotem kluczowym, liderem tego całego, całej tej struktury zbliżonej do konsorcjum będzie powiat i będziemy starać się uzyskać środki na poprawę infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest to kwota olbrzymia, 10,5 miliona złotych. Wójtowie, burmistrzowie skierują określone projekty uchwał pod obrady Rady Miejskiej czy Rady Gminy, aby podjąć uchwałę upoważniającą nas do aplikowania na te środki.
1: Starosta zaznacza również, że z takiej inwestycji będą płynąć konkretne korzyści dla mieszkańców.
10: Jeżeli będą korzyści, to będą korzyści dla całego powiatu i dla poszczególnych gmin, gdyż w ramach tych środków możemy zakupić najnowocześniejszą infrastrukturę chroniącą nasze cyberbezpieczeństwo, przeszkolić pracowników, zatrudnić ich, czy też uzyskać ekwiwalenty ich wynagrodzenia, tak aby podnieść jakość świadczonych usług. Myślimy przede wszystkim o bezpieczeństwie danych naszych mieszkańców, gdyż jesteśmy administratorem szeregu niezwykle ważnych danych dla zapewnienia ciągłości działania zarówno starostwa, jak i gmin, a przede wszystkim administrujemy danymi naszych mieszkańców i ma to służyć zapewnieniu ich bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń cybernetycznych.
1: O propozycji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa mówił wicestarosta bielski Bartłomiej Pfeiffer. Powiat razem z gminami leżącymi na jego terenie chce pozyskać z funduszy unijnych około 10,5 miliona złotych na ten cel.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,30 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam Was na dzisiejszy magazyn, który rozpoczniemy tematem pewnego ważnego jubileuszu.
15: Jacek Kachel, dziennikarz, historyk.
14: Dzisiaj będziemy mówić o stadionie na Górce i to może się wydawać nietypowe, że rozmawiam z historykiem o stadionie, bo temat sportowy, no ale temat też jest historyczny, bo stadion w tym roku obchodzi już 115 lat.
15: Tak jest, stadion obchodzi 115 lat i trzeba pamiętać, że jeżeli bierzemy pod uwagę nasze dzisiejsze granice Rzeczypospolitej, to jest to najstarszy funkcjonujący cały czas stadion piłkarski dla piłki zawodowej, jaki był na terenie Polski. Warto podkreślić, że kilka miesięcy później to dopiero najlepszy klub Polski, Cracovia, stworzyła swój własny stadion.
14: Czyli wyprzedziliśmy Kraków.
15: Oczywiście, że wyprzedziliśmy Kraków. Ja tak z przekąsem czasami mówię, że kiedy nasi piłkarze z Bielska jechali do Krakowa, to wcześniej trenerzy musieli zgonić krowy z plant, ażeby mogło się odbyć widowisko sportowe, jakim było mecz piłki nożnej.
14: A jak to zaczęło się w naszym mieście? Bo to był rok 1911, jeśli dobrze liczę. Pierwszy mecz, jaki się tam odbył.
15: To jest na tej zasadzie, tak na dobrą sprawę, trzeba zacząć od tego, że zawodowa piłka nożna w naszym mieście ma już 120 lat. Pierwszy klub zawodowy, co wyraźnie podkreślam, działał tutaj już od 1906 roku. I ten klub, który był początkowo zawiązany jako właśnie klub tylko i wyłącznie futbolowy, z czasem oczywiście rozrósł się na BBSV, czyli Towarzystwo Sportowe, gdzie były różnego rodzaju dziedziny sportu, które były tam propagowane. Niemniej najważniejszą dla BBSV była piłka nożna. Zresztą najlepszym tego przykładem jest to, że jeden z dzienników wiedeńskich napisał taki wymowny tytuł Football Iber Alles, czyli piłka ponad wszystko, pisząc o kibicach, pisząc o sportowcach, pisząc o Bielsku jako miejscu, gdzie gra się w piłkę nożną, gdzie na każdy mecz przychodzi ponad 1200 osób, co w tamtych czasach było naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Trzecia rzecz, że kibice w Bielsku potrafią docenić również bardzo dobre zagranie czy kopnięcie przeciwnika, co w tamtych czasach było zupełnie niespotykane. I teraz, moi Państwo, kiedy całe miasto świętowało każdy mecz BBSV, postanowiono w marcu 1911 roku kupić kamieniołom, już którego nie był korzystany, na to, żeby go zrobić na boisko. Prace tam trwały dosyć szybko, dlatego że właściwie po 3 miesiącach ten kamieniołom zmienił swój wygląd na stadion. I proszę pamiętać, że ten stadion miał coś wyjątkowego, a mianowicie wyjątkowe były trybuny, bowiem po wyciąganiu kamienia pozostały takie jakby 3 trybuny honorowe i powstał naturalny taki teatr, może nie na wzór tych teatrów greckich, ale takie półki skalne, z których można było pięknie obserwować to boisko. Mało tego, jak sama nazwa potoczna mówi, boisko na górce, powodowało to, że z jednej strony właśnie były te bloki skalne, z których pięknie obserwowało się zmagania piłkarzy, a z drugiej strony było widać piękną panoramę miasta. I teraz wróćmy już do tego upragnionego otwarcia tegoż właśnie stadionu. Nastąpiło to 24 września 1911 roku i gościliśmy na murawie zespół Germanie Breslau, czyli niemiecki zespół z Wrocławia, który przyjechał. No i niestety okazaliśmy się zbyt gościnni, dlatego że pozwoliliśmy sobie strzelić jedną bramkę i inauguracja na tym boisku zakończyła się dla nas z punktu widzenia wyniku sportowego oczywiście przegraną 0-1. Natomiast mamy taką legendę mówiącą o tym, że tam oczywiście dochodziło do potyczek z wiedeńskimi klubami. Oczywiście, że tak, ale nie w trakcie otwarcia. Warto przypomnieć, że pierwszy mecz zespół z Wiednia, Cricket, tak się on wtedy nazywał, rozegrał 1 października. No i tu niestety też dostaliśmy lanie 0-3.
7: Ale chodzi taki mit, krąży taka legenda, że to właśnie z Wiedniem był ten pierwszy mecz, ale to nie jest prawda.
15: To nie jest prawda. Źródła jednoznacznie mówią, które możemy sprawdzić we wszystkich relacjach sportowych i w relacjach gazetowych z tamtego czasu, mówią one bardzo wyraźnie, czy Silesia, czy Anzeiger tutaj w Bielsku, i jasno mówią, że to był zespół z Wrocławia. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że to był naprawdę wielki krok milowy, jeżeli chodzi o rozwój zawodowej piłki nożnej. W naszym klubie grało wielu piłkarzy, którzy należeli do elity ówczesnego świata. Podsumowując tamten czas przedwojenny, to można sobie stwierdzić, że największy wynik, jaki BBSV zdobyło nad przeciwnikiem, to 16-0. Pokonaliśmy Racibórz. Najgorszym dla nas przeciwnikiem w ówczesnym czasie była Krakowia. Ona nam dała raz łomot 0-8. Natomiast najbardziej takim niewygodnym przeciwnikiem, który regularnie niestety przegrywaliśmy finał tutaj naszej ligi śląsko-morawskiej, to oczywiście był zespół z Opawy, którym tylko raz udało nam się wygrać mistrzostwo, a tak to co roku musieliśmy się zadowolić byciem wicemistrzem naszej lidze.
7: Patrząc dzisiaj na stadion, możemy

0: Ona już jest obrośnięta zielenią, na której jest trybuna przygotowana specjalnie w nowoczesnych formach po to, żeby tam można było rozgrywać mecze, rozgrywać treningi, żeby ten stadion nadal funkcjonował.
1: O historii tak zwanego stadionu na górce mówił historyk z Bielska-Białej Jacek Kachel. W tym roku obiekt obchodzi 115 lat i jest to najstarszy nadal funkcjonujący stadion w Polsce. A teraz ponownie przeniesiemy się w czasie. Odwiedzam studio filmów rysunkowych, w którym powstaje archiwum społeczne. Na czym to wszystko polega? Wyjaśni moja kolejna rozmówczyni.
2: Adelina Gołębiowska w studiu filmów rysunkowych. Jestem odpowiedzialna za archiwum społeczne, które zaczyna powstawać.
1: No właśnie, archiwum społeczne to jest nowa inicjatywa, bo już jakieś archiwum filmów w studiu tutaj działało, a na czym ma polegać archiwum społeczne? Co zbieracie?
2: Archiwum społeczne dlatego, że tworzą je ludzie i to jest kluczowe, bo to archiwum będzie wyglądać tak, jak pozwolą nam na to ci, którzy przyniosą nam różne pamiątki, różne jakieś wspomnienia, opowieści. Archiwum społeczne jest w nurcie archiwistyki społecznej, czyli polega to na tym, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki będzie efekt, ponieważ jest to trochę proces, ponieważ takie archiwum ma silny wpływ też oddziaływania na ludzi, uruchamia pewne emocje, pewną jakąś nostalgię i też to, co otrzymamy, będzie wpływać na to, jaki będzie finalny kształt tego, co z tym zrobimy. Głównym celem jest to, żeby po prostu te rzeczy nie zniknęły, bo sami wiemy, jak żałujemy, że czegoś się pozbyliśmy z domu i czasem żałujemy, że to właśnie wyrzuciliśmy, czy gdzieś tam komuś oddaliśmy i my chcemy te rzeczy trochę uratować od niepamięci, może trochę zmobilizować ludzi, żeby ich odszukali na strychu, czy w jakimś pudle, czy żeby w ogóle sobie przypomnieli, że to mieli. I dzięki temu, że będziemy to archiwizować i to będzie też dostępne potem dla ludzi, bo będzie można z tego archiwum korzystać, no to jakby chronimy to przed zniknięciem, ale też zależy nam na tym, żeby później z czasem, jeszcze te plany nie są doprecyzowane, być może w jakiś sposób skorzystać z tych cennych zasobów. Jeżeli chodzi o inne archiwa społeczne, bo to jest jakby inicjatywa, która powstaje w wielu miejscach, no to te materiały służą później do naprawdę ciekawych inicjatyw, bo to są filmy, podcasty, wystawy, gry. Jakby ilość możliwości jest nieskończona.
1: Skąd w ogóle taka inicjatywa archiwum społecznego?
2: W przyszłym roku studio będzie obchodziło 80-lecie, więc taki okrągły jubileusz zachęca do tego, żeby sięgnąć do historii i pomyśleć może o niej trochę inaczej. Mamy też nadzieję, że tworzenie archiwum społecznego przełoży się właśnie w przyszłym roku na przykład wystawę, która będzie mogła też zarówno być pokazywana tutaj, jak i w innych miejscach w Polsce.
1: Jakie to są przedmioty, które chcecie zbierać?
2: Tak naprawdę to my do końca nie wiemy, co chcemy zbierać, bo dopiero jak to otrzymamy, to się okaże, bo ja mam świadomość tego, że mogę czegoś nie powiedzieć, a to zostanie nam przyniesione, bo nie mamy czasem świadomości tego, jakie to mogą być pamiątki, ale zależy nam naprawdę na wszystkich rzeczach, które jakkolwiek są ze studiem filmów rysunkowych związane. Czy to może są jakieś listy, może to jest jakiś dokument, bo ktoś z rodziny był zatrudniony dawno temu w studiu. Czy to są jakieś pamiątki, czy to jest, nie wiem, czapeczka z logo. Ciężko nam powiedzieć, ale nie ograniczamy się w żaden sposób.
1: Może bilety kinowe ktoś zachował?
2: Może bilety, może jakaś pocztówka, a może ktoś ma zdjęcie, bo wcale nie jest z Bielska-Białej, tylko z Pomorza i przyjechał tu kiedyś na wycieczkę. Także wszystko jest dla nas ważne. Jedna pani już nam tutaj się odezwała, że ma nawet pracę magisterską o studiu filmów rysunkowych. No na to byśmy w życiu nie wpadli, ale takie rzeczy też się znajdują.
1: Nie chodzi tutaj tylko o byłych pracowników studia, tylko wszystkich mieszkańców, wszystkich ludzi, którzy jakieś wspomnienia z tym miejscem mają.
2: Wręcz chodzi nam przede wszystkim o to, jak studio filmów rysunkowych było odbierane przez po prostu ludzi, przez mieszkańców. Nie, ta perspektywa pracowników jest oczywiście bardzo ważna, bo oni to miejsce tworzyli, ale ich perspektywa będzie zawsze inna. Nam chodzi o to, jak mieszkańcy Bielska-Białej, ale nie tylko, bo wiemy, że studio oddziaływuje daleko bardziej niż w mieście, jakby jak oni wspominają to miejsce, jakie mają skojarzenia, co to dla nich znaczy.
1: I te przedmioty można przynosić przenosić tutaj na miejsce do studia?
2: Tak, mamy dyżury w studiu, można odezwać się poprzez e-mail, można odezwać się telefonicznie i się umówić.

0: w innej porze dnia i co najważniejsze, my tych rzeczy nie będziemy zabierać, my je tylko wypożyczamy, żeby je zeskanować, sfotografować, opisać. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest chętny, to nagrywamy także opowieści, więc tutaj można być spokojnym, że tego się w żaden sposób nie straci.
1: Jak długo ten proces zbierania ma trwać?
0: Na razie ten pierwszy etap Archiwum Społecznego jako projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zaplanowany do końca grudnia. Być może uda się otrzymać dalsze finansowanie, bo myślę, że wtedy moglibyśmy też po prostu jakoś dalej przetworzyć te wspomnienia i te pamiątki i stworzyć z nich też jakąś użyteczną formę dla odbiorców, ale na chwilę obecną spokojnie do grudnia zbieramy te wszystkie rzeczy, aczkolwiek im szybciej, tym lepiej.
1: Czyli trzeba teraz zagadać do rodziców, dziadków, zapytać, czy może mają coś na strychu w piwnicy?
0: Jak najbardziej, albo wręcz samemu po prostu przypomnieć sobie coś i może przyjść i nam o tym opowiedzieć.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. O Archiwum Społecznym w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej mówiła Adelina Gołębiowska. To do niej można zgłaszać się z różnymi pamiątkami dotyczącymi studia. Teraz wracamy do teraźniejszości. Urząd Miejski w Bielsku-Białej po raz kolejny ogłosił konkurs W Góry, organizowany w ramach Światowego Dnia Turystyki.
2: Nazywam się Natalia Pocian, jestem pracownikiem Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Wydarzenie rekreacyjno-turystyczne W Góry odbywa się cyklicznie już po raz kolejny rok z rzędu. Jest to w celu popularyzacji turystyki pieszej i aktywności dzieci i młodzieży.
1: Na czym polega konkurs, na czym polega wydarzenie, jak można wziąć w tym wszystkim udział?
2: Konkurs polega na zebraniu minimum 3 z 5 pieczątek na szczytach górskich Kozia Góra, Szyndzielnia, Błatnia, Choroba Czałonka, Magórka Wilkowicka. W okresie obchodów Światowego Dnia Turystyki w tym roku wyznaczony mamy termin od 24 września do 30 września.
1: Czy trzeba wziąć jakieś formularze, jakiś konkretny dokument, do którego te pieczątki należy wbijać?
2: Tak, formularze na pieczątki będą udostępnione w czwartek o godzinie 8 na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu. Będą również dostępne w wersji papierowej w Wydziale Edukacji i Sportu i w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej na ulicy Ratuszowej 2.
1: Kto może wziąć w tym udział?
2: Wydarzenie dedykowane jest dla turystów indywidualnych oraz dla szkolnych grup SKKT.
1: I jakie nagrody są przewidziane?
2: Są to nagrody rzeczowe związane z turystyką pieszą.
1: O konkursie W Góry organizowanym w ramach Światowego Dnia Turystyki mówiła Natalia Pocian, Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Dzisiaj dwa ciekawe i ważne dla Bielska-Białej tematy sportowe. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Zanim o tym powiemy, to porozmawiam z prezesem Polskiej Unii Karate, ponieważ w Bielsku-Białej odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.
4: Paweł Połtorzycki, prezes Polskiej Unii Karate. W październiku czeka nas bardzo duże, bardzo wielkie i ważne wydarzenie sportowe. Przez kilka dni Bielsko-Biała będzie światową stolicą karate młodzieżowego. W naszym mieście odbędą się 14. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców. Spodziewamy się przyjazdu około 100 reprezentacji narodowych, 250 sędziów, około 300 trenerów, no i tych aktorów tego wydarzenia, czyli zawodników, to jest około 2000.
1: I to wszystko na hali pod Dębowcem.
4: Tak, hala pod Dębowcem i hala imienia Zbigniewa Pietrzykowskiego będzie gościła tych uczestników tego wydarzenia. Ale należy też wspomnieć, że tuż przed samymi mistrzostwami odbędzie się kurs sędziowski, światowy kurs sędziowski, na który spodziewamy się przyjazdu około 250 sędziów. Sędziowie ci będą uzyskiwać kwalifikacje sędziów światowych, podwyższać te kwalifikacje, oczywiście doskonalić swój warsztat pracy. A co jeszcze też jest bardzo ważne, że tuż przed samymi mistrzostwami, czyli dzień przed rozpoczęciem rozpoczęciem rywalizacji 13 października odbędzie się kongres sprawozdawczy wyborczy, czyli mówiąc tak wprost, wybory do Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate, czyli można powiedzieć też taki bardzo ważny dzień, ponieważ zmieni się władza w zarządzie Światowej Federacji Karate.
1: Czyli tak ważne decyzje podejmowane tutaj u nas w Bielsku-Białej i to też nie jest przypadek. Nasze miasto nie jest pierwszy raz gospodarzem dużej imprezy związanej z tą dyscypliną sportu. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze zawody były organizowane w Bielsku przez ostatnie lata?
4: To na pewno możemy się poszczycić Polish Open. Jest to taki nasz turniej flagowy, gdzie już od prawie 20 edycji przyjeżdżają do Bielska najlepsi karatecy na świecie, aby rywalizować, aby walczyć o kwalifikacje do Mistrzostw Europy i Świata. I tutaj też możemy powiedzieć, że to jest około 2000 zawodników. Wiadomo, że to nie są kadry narodowe, ale to są zawodnicy reprezentujący kluby i z ponad 30 państw. Oczywiście takim naszym wielkim turniejem, który zorganizowaliśmy, to były Mistrzostwa Europy w zeszłym roku. Mistrzostwa Europy też młodzieżowe, czyli kadetów, juniorów i młodzieżowców, ale również byliśmy organizatorami, może współorganizatorami Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska, gdzie chciałbym przypomnieć, że w 2023 roku karate właśnie gościło w Bielsku-Białej i ten sport był reprezentowany właśnie w naszym mieście.
1: Czyli były już Mistrzostwa Europy, teraz Mistrzostwa Świata. Czy to jest duży przeskok w skali?
4: No na pewno jest to bardzo duży przeskok. To pokazuje przede wszystkim to, że jesteśmy, że mamy te możliwości organizacyjne, że miasto, no tutaj oczywiście nam pomaga i mamy te możliwości, mamy zaplecze, czyli mamy hale przede wszystkim, mamy hotele, również na te mistrzostwa mamy miasta partnerskie, jak Jaworze czy Szczyrk, w których będą zakwaterowani zawodnicy, bo w Bielsku no niestety takiej bazy hotelowej dużej nie mamy, ale to też jest, tak jak mówię, promocja dla naszego sportu, nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim promocja Polski, miasta, naszego regionu. Zresztą musimy o tym pamiętać, że ci zawodnicy nie tylko będą rywalizować, ale również będą, jak wspomniałem, korzystać z tych hoteli, będą korzystać z lokalnych usług, będą podziwiać nasz region.
1: Skąd zawodnicy przyjadą?
4: No w tej chwili trwa cały czas rejestracja. Podglądam tą rejestrację. No nieraz patrzę na to z jakim takim podziwem i szacunku, że jest tak daleka. Na razie nie chcę zdradzać, ale sam fakt, że będzie tu około 100, a może i nawet ponad 100 reprezentacji narodowych świadczy o tym, że zainteresowanie jest ogromne. Tak jak wspomniałem, jest to naprawdę największe wydarzenie w historii Bielska-Białej. Tak myślę, że chyba nie było większego wydarzenia, bo tu musimy pamiętać, że to 100 reprezentacji, 2000 zawodników, no i prawie półtorej tygodnia będzie się w Bielsku działo, czyli tutaj wspomniany kurs sędziowski, wybory do Komitetu Wykonawczego, no i potem same zawody, które potrwają od 14 do 18 października.
1: Też myślę, że warto zaznaczyć, że Polska Unia Karate jest związkiem sportowym, który sprawuje pieczę nad całą dyscypliną w naszym kraju, no i siedziba jest właśnie tutaj w Bielsku-Białej.
4: Tak, Polska Unia Karate, chciałbym przypomnieć, że jest jedynym polskim związkiem sportowym w Polsce reprezentujący sport karate. Nie ma innego związku. I jesteśmy w wykazie związków sportowych. Siedziba jest w Bielsku-Białej. Także my jako związek jesteśmy również reprezentantami tego wydarzenia. Bierzemy udział czynny w tym wydarzeniu.
1: To może być zaskoczeniem, że taka instytucja nie mieści się na przykład w Warszawie, gdzie wiele podobnych ma swoje siedziby. Jak to się stało, że udało się tutaj jednak pozostać i stąd tym wszystkim kierować?
4: No pomysł utworzenia Polskiej Unii Karate zrodził się właśnie w trakcie Polish Open w 2017 roku, kiedy odwiedził nas prezydent Światowej Federacji Karate, pan Antonio Espinos. Zobaczył, z jakim zaangażowaniem organizujemy tą imprezę, ile jest sportowców, ile mat, jaka jest ta cała otoczka tego, no to powiedział, że życzyłby sobie taką organizację mieć w swoich strukturach i tak naprawdę od tego momentu się to zaczęło, że zaczęliśmy czynić działania, aby utworzyć Polską Unię Karate. Ta Polska Unia Karate powstała w grudniu 2017 roku, a w 2018 roku, 30 kwietnia, została przyjęta w struktury Światowej Federacji Karate, co zostało zatwierdzone w listopadzie podczas kongresu w trakcie Mistrzostw Świata. I od tego czasu staliśmy się jedynym członkiem reprezentującym sport karate w Światowej Federacji Karate. W tym czasie również stracił członkostwo Polski Związek Karate, który reprezentował ten sport. No i tak nastąpiła ta zmiana. Oczywiście długi trwał proces legislacyjny dotyczący uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego. Ten status otrzymaliśmy 30 marca 2022 roku, więc no, trochę to trwało, no, ale jesteśmy dumni, że to się udało zrobić. Jesteśmy dumni, że ta Polska Unia powstała w Bielsku Białej i została Polskim Związkiem Sportowym dalej w naszym mieście. Jest to na pewno, jesteśmy jednym z nielicznych związków sportowych poza Warszawą, ale to w niczym nie przeszkadza. Kontakt z ministerstwem mamy bardzo dobry, jeżeli trzeba być na Warszawie, to jesteśmy, na każde zaproszenia reagujemy i uczestniczymy we wszystkim działaniach, tak jak inne polskie związki sportowe.
5: A co daje taki status? Co to zmieniło, kiedy udało się uzyskać ten status Polskiego Związku Sportowego?
4: To, że jesteśmy tak naprawdę jedynym reprezentantem sportu karate w naszym kraju, to daje nam możliwość uzyskania tytułów mistrza Polski. Możemy reprezentować jako kadra narodowa Polskę na turniejach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Europejskich Igrzysk. Oczywiście oprócz wymienionych zawodów rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata czy Igrzysk Europejskich, i proszę pamiętać, że braliśmy udział również w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Nie byliśmy w programie w Paryżu, nie będziemy prawdopodobnie w Los Angeles, ale być może w następnych Igrzyskach Olimpijskich będziemy. Też musimy pamiętać, że bierzemy udział w ramach Igrzysk Światowych, The World Games. Więc jako jedyni możemy reprezentować nasz kraj. To też daje możliwości w postaci oczywiście nagród, stypendiów z ministerstwa, a w gminach, miastach możliwość no, również uzyskania, tak jak wspomniałem, nagród z miast, gmin.
5: To przypomnijmy jeszcze, kiedy zawody się odbędą i jak można dostać się na trybuny, żeby podziwiać to wydarzenie.
4: Zawody rozpoczynają się 14 października, czyli to będzie środa. Przez 3 dni będą odbywały się eliminacja w grupach wiekowych kadet, junior i młodzieżowiec. Kadet, czyli u nas, znaczy w Polsce mówimy na to junior młodszy, na tą kategorię, to jest kategoria 14-15 lat, junior 16-17 i kategoria under 21, to jest ta kategoria do 21 lat, czyli 18-20 lat. Przez te 3 dni eliminacje w kategoriach indywidualnych kata i kumite, a sobota i niedziela na 3 tatami rozgrywane będą walki o medale. Medale Mistrzostw Świata, czyli medale złoty, srebrny i brązowy. Wstęp na trybuny jest płatny, rozpoczęła się sprzedaż biletów. Te bilety można zakupić przez internet oczywiście, ale również tuż przed samym wydarzeniem będą kasy biletowe, na które te bilety będą sprzedawane.
1: O Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w karate mówił prezes Polskiej Unii Karate Paweł Połtorzecki. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
6: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
1: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
6: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56. pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie zrewitalizowanym, i tam o godzinie 9.30 będzie inauguracja i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około półtorej godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska Białej na metę rajdu na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
1: Jaki kolor koszulki w tym roku?
6: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
1: Zapisy na rajd już ruszyły?
6: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
1: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
6: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
5: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika?
6: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga! Bo nie wszyscy pamiętają o tym, na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
5: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. W tym roku po raz pierwszy głównym organizatorem rajdu jest Bebosir, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kilka słów o wydarzeniu powie również moja kolejna rozmówczyni.
7: Dzień dobry, Agnieszka Jarosz, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dział organizacji imprez.
5: Przed nami już 56. edycja Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, ale pierwszy raz Bebosir jest głównym organizatorem wydarzenia.
7: Tak, w tym roku po raz pierwszy Bebosir ma zaszczyt razem z Beskidzkim Towarzystwem Cyklistów organizować rajd rowerowy.
5: I co nas czeka w tym roku?
7: Oczywiście jak co roku mnóstwo ciekawych konkurencji oraz różnych ciekawych zawodów sportowych. Nowością w tym roku w Parku Słowackiego będzie strefa rowerowa Polska PZU. W tej strefie będą na Was czekać strefy zdrowia, bezpieczeństwa, atrakcje edukacyjne, symulatory bezpieczeństwa oraz mnóstwo atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży rzeczy.
5: Ona będzie dostępna w trakcie rajdu czy przed, po?
7: Od godziny 12 strefa będzie dostępna dla użytkowników parku do godziny 17 około.
5: Coś jeszcze nowego nas czeka, czy reszta programu wygląda standardowo?
7: Nie chcę tutaj wszystkiego odsłaniać, wszystkich kart. Na pewno będą jeszcze jakieś nowości. Zapraszamy 27, czyli w najbliższą niedzielę na Wojska Polskiego, półmetek na boisku Pionier Pisarzowice, no i oczywiście meta w Parku Słowackiego. Będziemy na Was czekać.
5: O bielskim rodzinnym rajdzie rowerowym mówiła Agnieszka Jarosz, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski, witam w dzisiejszym magazynie. Porozmawiamy o festiwalu filmowym, który ponownie zawitał do Bielska-Białej.
8: Cześć, Adam Wodaczyk, z tej strony Fundacja Teraz Ulica.
5: Watch Dogs, czyli festiwal filmów dokumentalnych, po raz kolejny zawita do Bielska-Białej. Jakbyś mógł na początku wyjaśnić, co to za wydarzenie, jaka jest też idea stojąca za tym eventem?
8: Watch Dogs to filmy dokumentalne, ale to też filmy dokumentalne, które skupiają się na prawach człowieka. I tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka my jesteśmy partnerem w Bielsku-Białej już drugi rok. Watch Dogs był w Bielsku od dawien dawna, wcześniej zajmowała się tym Fundacja Montaż, Stowarzyszenie Montaż. No i od 2 lat jakby też zostaliśmy tutaj naznaczeni przez Montaż, żeby kontynuować. Oczywiście cały czas współpracujemy razem, ale głównym organizatorem jesteśmy my. No i ideą festiwalu jest pokazywanie różnych perspektyw odnośnie ludzi na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce również, jak czasami takie prozaiczne rzeczy albo takie rzeczy, o których nie pomyślimy, są pokazane od drugiej strony, czyli możemy się wykazać taką większym zrozumieniem przez to, żeby spojrzeć oczami osób, które w wielu wypadkach doświadczają jakichś cierpień albo też doświadczają kryzysu klimatycznego, który się dzieje, bo też takie filmy będą. Będzie też bardzo ciekawy film z Gruzji o skradzionych dzieciach, więc no jest szerokie pole perspektyw, które pozwalają pozwala nam spojrzeć na prawa człowieka trochę szerzej niż tak na co dzień widzimy po prostu drugą osobę. I też będą prelegenci i prelegentki do każdego dnia festiwalowego, gdzie będzie można później przedyskutować ten obraz, który widzieliśmy i temat, który chcemy poruszyć.
5: O program jeszcze będę chciał Cię dopytać, ale najpierw chciałem się cofnąć o rok, bo w zeszłym roku pierwszy raz byliście głównymi organizatorami Watch Dogsów w Bielsku. Powiedz mi, jak poszła tamta edycja?
8: Poszła bardzo dobrze. Nie wiedzieliśmy tak w sumie, czego się spodziewać, na jaką skalę, ponieważ są to firmy dokumentalne i pomimo tego, że wstęp jest oczywiście bezpłatny na cały festiwal, to filmy dokumentalne są bardzo specyficzne, uruchamiają jakby nasze mózgi, każą nam się troszkę zastanowić i myśleć. Nie jest to taki film sensacyjny na odprężenie, można powiedzieć. Natomiast no, jest grono osób, które też takie filmy dokumentalne lubi i właściwie każdemu polecam raz do roku spojrzeć troszeczkę inaczej, z takiej perspektywy dokumentalnej na różne rzeczy. Wyszedł dobrze ten festiwal, frekwencja była przyzwoita, mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepsza, tym bardziej, że w tym roku jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury, też festiwal się wpisuje w to wydarzenie. W zeszłym roku współpracowaliśmy z miastem, z Urzędem Miejskim, z miastem Bielsko-Biała. W tym roku również współpracujemy i też współpracujemy właśnie na tym polu Polskiej Stolicy Kultury, gdzie też będą relacje z tego festiwalu i gdzie też mamy tutaj większe pole do zachęcenia osób do uczestnictwa w festiwalu.
5: Ile dni festiwalowych?
8: Tak naprawdę to główny festiwal jest od 8 października do 11, natomiast festiwal można powiedzieć, że już ruszył, ponieważ przedfestiwalowe pokazy już mamy dwa za sobą. Jeden jest jeszcze 29 września w klubu kawiarni Aquarium, to jest też jeden z naszych partnerów i to będzie dosyć specyficzny film, bardzo ciekawy, ponieważ będzie to film pokazany z perspektywy osoby słabowidzącej, niedowidzącej bądź niewidomej, czyli to będzie tak naprawdę niewidzialny film. No i będzie też oczywiście jest skierowany do osób właśnie z wadą wzroku, natomiast jest też skierowany do osób, które nie mają takiej wady, ale mogą jakby empatycznie się wczuć właśnie w jaki sposób osoby z wadą wzroku, tudzież niewidome zupełnie, mogą odczuwać właśnie filmy w ogóle, nie tylko dokumentalne, ale filmy w ogóle, więc to będzie taki dosyć specjalny film. I później będzie też bardzo ciekawa rozmowa z naszym prelegentem.
5: Oprócz Aquarium, gdzie jeszcze będzie można oglądać filmy?
8: Więc główny festiwal to 8-9 października w Przestrzeni Wolności na Placu Wolności 4. Tutaj jest siedziba Fundacji Teraz Ulica i tutaj mamy takie kameralne miejsce do oglądnięcia właśnie dwóch dni festiwalowych, czwartek, piątek, a na sobotę i na niedzielę przenosimy się już do kina Kreska, gdzie tam jest bardzo fajne, nowoczesne kino studyjne, gdzie też gościliśmy w zeszłym roku. Naszym partnerem też jest właśnie Studio Filmów Rysunkowych i tam już będzie jakby ten weekendowy czas festiwalowy, gdzie też będą prelegentki i prelegenci, gdzie zachęcamy do uczestnictwa i również do dyskusji po filmach.
5: Tak, wspominasz o prelegentach, o prelegentkach. Chciałem zapytać, jakich gości udało się w tym roku zaprosić?
8: Więc tak, we wtorek 29 września w tym pokazie przedfestiwalowym będzie pan Mariusz Rusiński do tego niewidzialnego filmu Moja Siostra. Jest to prelegent też, który właśnie jest z fundacji, która się zajmuje osobami słabowidzącymi lub niewidomymi i tutaj będzie też na ten temat rozmowa, a już na główny festiwal, czyli od czwartku 8 października w Fundacji Teraz Ulica zajmiemy się kryzysem humanitarnym i naszą gościnią będzie Kamila Fiałkowska, która jest badaczką zjawisk migracyjnych. No i tutaj właśnie po filmach ten blok będzie taki właśnie dotyczący migracji. Będziemy tutaj rozmawiać na ten temat. No myślę, że dyskusja może być bardzo ciekawa, ponieważ pani doktor Fiałkowska jest bardzo znamienitą badaczką w tym temacie. Następnie przejdziemy do piątku. W piątek mamy bardzo ciekawy temat, bo mamy też bardzo ciekawe filmy festiwalowe. Zajmiemy się tutaj tematem starzenia się. Mamy filmy Kumotry i Kobiety na plaży. Jest to właśnie w sumie o kobietach, można powiedzieć, i o jak się przeżywa starość z perspektywy akurat kobiet. I naszą tutaj prelegentką będzie dr Anna Taszycka. Ona jest filmoznawczynią i tematem będzie starość, też radość. Czyli będziemy właśnie dyskutować, jak to, jak widzimy siebie w przyszłości, albo też porozmawiamy z osobami, które już są w tym momencie swojego życia, jak to będzie, może coś zdradzą ze swojej perspektywy. No, filmy są bardzo znamienite, więc zapraszam wszystkich tutaj podzielić się i zobaczyć też tą perspektywą. No, w sobotę przechodzimy już do kina Kreska i tutaj ten panel będzie troszeczkę taki mieszany, można powiedzieć, bo pierwszym filmem to jest Prawda czy Wyzwanie i tutaj ten panel będzie poświęcony fake newsom, które teraz, jak wiemy, otaczają nas ze wszystkich stron. Właściwie nie mamy już social media, te media nie są do zrzeszania się, tylko do tworzenia barier między ludźmi przez właśnie między innymi fake newsy i tutaj z fundacją Panoptykon porozmawiamy na ten temat. To jest też bardzo znana fundacja, która właśnie zajmuje się między innymi śledzeniem fake newsów, więc dyskusja też będzie znakomita. No i po tej dyskusji będzie też jeszcze jeden seans Czarna Woda. To już taki temat bardziej środowiskowo-ekologiczny, ale też bardzo, bardzo dobry film. No i ostatni niedzielny dzień jest bliski mojemu sercu, ponieważ ja będę prowadził jedno ze spotkań. To właśnie porozmawiamy sobie o filmie Martyny Wojciechowskiej Skradzione dzieci. Jest to film na temat procederu, który w Gruzji zachodził przez dziesiątki lat, a który został teraz ujawniony między innymi właśnie przez Martynę Wojciechowską, ale też przez dziennikarkę gruzińską, która też w tym filmie tam występuje. I naszą prelegentką będzie Stasia Budzisz, która jest filmoznawczynią, jest tłumaczką języka rosyjskiego, jest autorką książek. Jedną z książek właśnie, o której myślę też nawiążemy, to jest Pokazucha na gruzińskich zasadach, gdzie też właśnie tutaj te aspekty Gruzji będziemy omawiać. Gruzja jest mi bardzo bliska. To jest mój ulubiony, można powiedzieć, kraj, do którego wracam wielokrotnie. Byłem już chyba 10 razy w Gruzji, więc też się cieszę na ten temat, że porozmawiamy i na temat Gruzji i opowiemy troszeczkę może, no niestety przykrą historię, troszeczkę inaczej pokażemy tą Gruzję, ale myślę, że będzie też czas na to, żeby pokazać tą Gruzję z tej najlepszej strony.
5: I to są filmy, których nigdzie indziej raczej nie zobaczymy.
8: Nie, to są filmy, których nie ma właściwie. Ja też przez długi czas, jak byłem widzem Watch Dogsów, nie od strony organizacyjnej, to właśnie starałem się gdzieś później znajdować te filmy, ale niestety no to są licencje twórców. Dzięki właśnie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mamy dostęp do tych filmów w bardzo dobrych kopiach i możemy je pokazywać festiwalowo, natomiast no, poza festiwalem raczej nie znajdziemy tych filmów nigdzie.
5: Wspomniałeś, że wszystkie pokazy są darmowe, ale obowiązują jakieś zapisy na seanse?
8: Więc tak, w akwarium oraz w Przestrzeni Wolności nie ma zapisów, ponieważ są to takie miejsca dosyć kameralne, więc zapraszamy po prostu przyjść wcześniej i zająć miejsce. Miejsca jest, myślę, wystarczająco. Mam nadzieję, że dla nikogo nie zabraknie. Natomiast no, w kinie Kreska to już jest jak w każdym kinie, czyli możemy sobie zarezerwować ten bilet przez internet, oczywiście za darmo, lub też przyjść w dniu seansu i w kasie też sobie odebrać ten darmowy bilet. Także zachęcamy bardzo do uczestnictwa i do śledzenia naszych social mediów, też Polskiej Stolicy Kultury, Watch Dogsy w Bielsku już niebawem.
1: A teraz zajrzymy do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Mysi Królik. Jak jesień wygląda z ich perspektywy?
9: Agnieszka Łyczko.
10: Witam, Łyczko Sławomir, Fundacja Mysi Królik na pomoc dzikim zwierzętom.
5: Jakbyś mógł przypomnieć, bo myślę, że wielu słuchaczy wie, czym się zajmujecie, ale dla tych, którzy jeszcze nie są w temacie, tak w dwóch, trzech zdaniach wyjaśnienie tego, czym się zajmujecie.
10: No, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt pełni wiele funkcji. Jest szpitalem dla zwierząt przede wszystkim, jest też żłobkiem, ponieważ odchowuje niektóre osierocone zwierzęta. Jest też ośrodkiem rehabilitacji, czyli po próbie leczenia przechodzą okres rehabilitacji, aby mogły wrócić do środowiska naturalnego. naturalnego. Taka jest idea ośrodka, jak najwięcej zwierząt przywrócić do środowiska naturalnego. Oczywiście tym, którym trzeba jakby ulżyć w cierpieniu, ponieważ stan zdrowia nie pozwala na ich rehabilitację. To też jest pomoc.
9: Skończyło się lato, więc wokół nas jest taka już aura jesienna. Co się zmienia o tej porze roku w naturze? No i na co warto uważać, kiedy jesień przychodzi?
11: Nie ma już w przyrodzie młodych zwierząt, chociaż od kilku lat ten okres występowania tych młodych zwierząt nam się bardzo mocno przesuwa, bo jeszcze niedawno trafiła młoda wiewiórka, trafiają młode popielice, jeże mają drugi miotr sierpniowy i właśnie we wrześniu dużo takich tych małych jeży 120-gramowych, 150-gramowych. Przychodzą te zimne noce, nie mają tkanki tłuszczowej i zostają znajdowane właśnie w ogrodach, gdzieś tam osłabione, wyziębione. Więc jeszcze te młode występują, ale już powoli przyroda jak gdyby przygotowuje się do nadejścia tej jesieni i zimy, czyli nie będziemy już mieli tych młodych osobników w przyrodzie. Będą to dorosłe zwierzęta poszkodowane, czy schorowane, czy potrącone przez samochody, czy w wyniku naszych ludzkich pułapek gdzieś poszkodowane, bo właśnie gdzieś sarna się potrafi zaklinować gdzieś w płocie, jeż tak samo, jakiś jeleń nabić się na przykład na ostre płoty.
10: No jeszcze dodałbym tutaj, że w przyrodzie zmienia się na jesień to, że no zwierzęta gromadzą zapasy na zimę i na część zwierząt migruje, czyli przygotowuje się do wędrówki na zimowiska gdzieś w inne kraje, więc na przelotach jakieś słabsze osobniki też mogą trafiać. Zwierzęta zbierające zapasy na zimę będą odwiedzać nasze ogrody. Tutaj trzeba jakby teraz też mieć na uwadze, że pyszne spadające jabłka i śliwki, zaraz orzechy, czy już praktycznie orzechy, no są taką otwartą lodówką, spiżarnią dla tych zwierząt i one będą wchodzić do tych ogrodów. No tu już mamy sygnały, tam gdzieś borsuk przychodzi, coś zjada, no też dziki co roku też będą dostawać się przez te nasze wątpliwe siatki, i które nie stanowią żadnego problemu, do naszych ogrodów, żeby zjeść ten smaczny kąsek, żeby zabezpieczyć się po prostu na zimę. Szybciej robi się ciemno, pogoda też jest taka mglista, więc te zwierzęta, tutaj szczególnie apel do kierowców, żeby zwrócili na to uwagę, że będą się przemieszczały te zwierzęta między właśnie ogrodami a lasem. Przyjdą do ogrodu coś zjeść i z powrotem gdzieś uciekają do lasu czy potoku, więc mogą nam czmychnąć przed maską, więc tu należy zachować szczególną uwagę.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Mysi Królik.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Wracamy do rozmowy z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Odkrywamy, jak jesień wygląda w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Bielsku-Białej. Do ośrodka trafiają zwierzęta chore lub takie, które uległy jakiemuś wypadkowi, na przykład komunikacyjnemu. Często zdarza się, że dzikie zwierzę zostaje potrącone przez samochód. Poruszymy też powracający co roku temat dzików.
9: Te wypadki na drogach z potrąceniem zwierząt to jest taka najczęstsza sytuacja, kiedy zwierzęta trafiają tutaj do Was?
11: To nie jest najczęstsza sytuacja, chociaż tych zdarzeń drogowych jest dużo, no bo jesteśmy miastem, w którym nawet w ścisłym centrum żyją dzikie zwierzęta. Lisy, borsuki, sarny i wieleń ptaków, ale najczęściej właśnie takim potrąceniom ulegają sarny, bo one też się gdzieś tam dość mocno wieczorami przemieszczają i gdzieś ulegają tym kolizjom samochodowym, ale to nie są najczęstsze zwierzęta w ośrodku. Najczęstszymi pacjentami w ośrodku są ptaki z uwagi na ich liczebność, bo jakby liczebność tych ptaków tutaj w Bielsku i okolicznych gminach jest dość duża, więc ptaki tak naprawdę są najczęstszymi pacjentami w ośrodku.
10: Natomiast te kolizje zdarzają się stosunkowo często, tak? No, praktycznie kilka razy w tygodniu my wyjeżdżamy do takiego zdarzenia, czy to wcześniej rano, czy gdzieś późno w nocy. To oczywiście się zdarza, trzeba dzwonić wtedy na służby. Jeśli zdarzy się taki wypadek, od razu dzwońcie na służby 112, czy policję, czy straż miejską. później dopiero do nas ewentualnie, bo to jest ważne, ponieważ to policja im będzie szybciej na miejscu zdarzenia, zabezpieczy innych uczestników ruchu, no i nas będzie informować o tym, czy zwierzę żyje, czy się przemieściło, i my też możemy sobie tam spokojnie dojechać i działać już też pod osłoną służb. To jest ważne, ponieważ no, gdzieś w ciemnej drodze jest to też dla nas niebezpieczne.
9: Jakich pacjentów macie teraz w ośrodku?
11: Teraz ogólnie mamy bardzo dużo gołębi z Bielska-Białej, bo mamy taką chorobę wirusową, ospę, i praktycznie codziennie trafiają 2-3 gołębie do ośrodka. Jest też dużo jeży, bo właśnie to jest ten okres, kiedy ten drugi miot jeży nam tutaj wychodzi, odłącza się od matki, i tak jak mówiłam, te jeże niektóre są zbyt mało mają tkanki tłuszczowej, żeby te zimne dni przetrwać, więc takim najczęstszym teraz pacjentem to jest jeż i gołąb.
10: No jest też sporo saren, młode sarny też już gdzieś odłączają się troszeczkę od matek, bo jest ruch u saren, koziołki gdzieś tam przeganiają się za sarnami, więc te młode mogą być troszeczkę zdezorientowane, też osłabione, no bo umówmy się, to jesień i zima weryfikuje stan zdrowia tych saren z tego roku, to są jednak małe zwierzęta. Mamy też sarny po różnych tych kolizjach, które dochodzą do siebie, też wypuściliśmy, już były lisy ze świerzbem. To jest taka choroba pasożyt skóry, który tak jakby bardzo utrudnia życie temu liskowi, więc zostały wypuszczone, no bo to są, mówię, młode osobniki, one też mogą być troszeczkę, dostajemy tu i ówdzie sygnały z Bielska też o tych lisach, ale to są młode, dorastające osobniki, które no muszą nauczyć się życia na swoją łapę, więc idą na łatwiznę, gdzieś tam penetrują śmietniki. Tutaj też jakby apel, żeby dbać o to, żeby nie zostawiać tam jakichś resztek jedzenia, zabezpieczać dostęp do tego. W przypadku ktoś, kto karmi koty, to też, żeby uważać na to, żeby nie zostawiać jakichś resztek jedzenia, bo taki lis wyczuje z daleka ten smaczny kąsek. Jak się nauczy, to już jego się nie pozbędziemy. Nam może to pasować, ale sąsiadom niekoniecznie, i wtedy pojawia się problem z żądaniem odłowienia na przykład takich zwierząt.
9: Padła tutaj też kwestia dzików. Pamiętam, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o dzikach w Bielsku-Białej, że były też rozmowy z tą stroną urzędową, żeby szukać jakichś rozwiązań. Czy coś w tym temacie ruszyło, czy jesteśmy cały czas w tym samym miejscu?
11: Tutaj za wiele działań nie zostało zrobionych. Oczywiście było to działanie, ten odstrzał, który był w zeszłym roku. Natomiast no, z takich działań prewencyjnych to tam powieszono gdzieś tabliczki o niedokarmianiu. Gdzieś Straż Miejska, powiedzmy, jeździ i kontroluje, patrzy, żeby tych wysypisk takich dzikich żywności nie było. Ale jakichś takich bardziej kompleksowych rozwiązań no, raczej do tej pory nie wprowadzono. To jest ogólnopolski problem. I tak naprawdę miała się odbyć taka poważna debata z takimi osobami, które się znają na tej genezie dzika, i miało to być na poziomie już takim państwowym, no ale z tego co wiem, to taka dyskusja, debata się za bardzo nie odbyła. No i tak naprawdę każdy z tych miast jakby na własną rękę wypróbowuje różne sposoby, ale do tej pory jakby no nie ma takiego złotego środka. Na pewno te zwierzęta przyciągają właśnie te owoce, które teraz dojrzewają. Są ogromne nieraz ogrody, gdzie jest bardzo dużo drzew owocowych. Te drzewa owocują, zrzucają te owoce i te owoce tam pod jabłonkami, pod gruszkami fermentują. Te dziki to z daleka czują. Te orzechy, które zaraz będą dla nich, one są niesamowicie smakowite. To między innymi oczywiście to przyciąga te zwierzęta do miast. A potem zaraz obok jest piękny trawnik, który również jest smakowitym kąskiem dla dzika, bo tam jest białko w postaci różnego rodzaju pędraków, więc no, to nie jest wina jego, że idąc właśnie za spadami owoców, przy okazji przeryje piękny trawnik, no bo zwierzę tego nie robi ze złośliwości, zwierzę to po prostu robi, bo czuje tam jedzenie.
10: Tu należałoby właśnie zwrócić uwagę, że te miejsca, te takie spady, te stołówki dla tych zwierząt, z których najczęściej korzystają, wykorzystają dziki. One są nawet są w centrum miasta. Ja jestem już na to wyczulony, po prostu jeżdżę i obserwuję, że gdzieś na osiedlu między blokami, nie wiem, jest śliwka, czy jabłoń, czy orzech teraz. Tu duży nacisk kładłbym na orzecha, ponieważ to drzewo łatwo się rozsiewa. Jest już w praktycznie takim, można powiedzieć, inwazyjnym, dobrze się przyjmuje i wszystkie jakieś nieużytki takie, bo to nie musi być czyjś ogród. Tutaj miasto ma wiele takich miejsc nieużytków, gdzie jak się wejdzie, to łatwo można zauważyć, że co drugie drzewo to jest orzech i śliwka mirabelka czy ałycza, która jest dziką śliwką i daje te owoce. I jadąc gdzieś kawałeczek dalej, można zobaczyć, tak, następna śliwka i to jest w centrum miasta. Jeżeli to jest połączone z jakimś tam łatwym dostępem, korytarzem takim z potoku czy z lasu, to te zwierzęta tam będą odwiedzać. I tutaj dobrym sposobem by było zamknięcie tej stołówki. Tu tak mocno zapach będzie przyciągał te zwierzęta, tych owoców, które są niezbierane, bo to nawet nie jest czyjaś posesja, tylko, prawda, jakieś niczyje pole, tak można by powiedzieć, no to jest to niezbierane i tam te zwierzęta będą się kumulować i tu i ówdzie wieczorem przelatywać przed nogami spacerowiczów z psami. No więc albo zamykamy stołówkę, czyli ograniczamy dostęp do łatwego pożywienia, no ale to jest... Trzeba by to zinwentaryzować bardzo mocno, takie miejsca, zrobić wizję w terenie, ile tych owoców, czyli ile tego realnego pożywienia dla tych dzików może tam być właśnie na jesień. Być może zaobrażować kilka osobników, żeby sprawdzić, jak i kiedy one się poruszają. Natomiast to jest duży proces, tak? Kto miałby się tym zająć, a kto miałby za to zapłacić? Więc idzie się tak naprawdę na łatwiznę, czyli wbijanie tabliczek, nie wyrzucaj śmieci, nie dokarmiaj tych zwierząt. I odstrzał, co przynosi efekt, ale tylko na chwilę.
1: Moimi gośćmi są Agnieszka i Sławomir Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Fundacja prowadzi w Bielsku-Białej ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
11: Czytałam taki artykuł, że generalnie ci biologowie, którzy się zajmują dzikami, oni podejrzewają, że to niestety jest też tak, że dziki to są bardzo mądre zwierzęta. I one doszły też do tego, że w takim terenie właśnie zurbanizowanym, zabudowanym, one się czują bezpieczniej. W lasach mamy intensywne polowania na dziki z uwagi na ASF. I one najprawdopodobniej zrozumiały to, że w terenie zabudowanym są bezpieczne. Uczą następne pokolenia życia w tych właśnie terenach już zabudowanych. I kolejne dziki, które się rodzą, tak naprawdę żyją już w tych terenach zabudowanych. To samo mamy na przykład w Bielsku z pogłowiem jeleniowatych. One też nam zaczynają żyć tak naprawdę na takich skrawkach nieużytków między terenami zabudowanymi, tam gdzie nie są prowadzone intensywne polowania. Więc tutaj też trzeba postrzegać w ten sposób, że to nie są jakieś takie zwierzęta, które totalnie nie myślą, nie potrafią jakby zrozumieć tego, że gdzieś to życie jest dla nich bezpieczniejsze. Bo najprawdopodobniej to jest też tak, że przestają chcieć dziki żyć w lasach z uwagi na bardzo intensywne polowania.
10: To jest też proces. Taki proces długo trwał, że te zwierzęta jakby wnikają w to miasto i stanowią problem. I tak jak żona tutaj mówi, że uczą się, bo to są bardzo mądre zwierzęta, więc żeby coś zmienić, żeby coś odwrócić, trzeba uruchomić jakiś proces, który nie przyniesie efektu od razu. Będzie trwał latami, żeby odwrócić proces, który przez lata się nawarstwiał. No trzeba mieć tą świadomość tego i będzie to być może kosztowne, będzie wymagało to od zaangażowania jakichś ludzi, ale wypadałoby go rozpocząć. Mamy różne miejsca tutaj takie zgłaszane przez, czy to do Straży Miejskiej, konfliktowe na przykład z tymi dzikami. Więc to są takie obszary, my już wiemy, tak, nie musi to być w całym Bielsku, więc może coś warto by było spróbować na danym obszarze, obserwować to przez lata i wyciągać wnioski. Natomiast, no tak jak już powiedziałem, nikt w taki proces kosztowny, wymagający dużo czasu i energii, i zaangażowania być może naukowców i ludzi, no nie chce wejść, no. Więc idzie się, tak mówię, na taką łatwiznę.
11: No nie pomaga już taka, na przykład w mieście Bielsku-Białej, totalna zabudowa ostatnich skrawków tak naprawdę zieleni, tak? Ostatnia część Sarniego Stoku zaraz będzie maksymalnie zabudowana. Tam była ostoja między innymi dla saren, dla lisów. One zostaną wypchnięte, a wręcz wchłonięte przez tą deweloperską zabudowę i będziemy mieć mnóstwo telefonów, bo proszę panią, bo tutaj mi biega lis, ja sobie nie życzę, albo sarna biega, ja sobie nie życzę, albo borsuk, bo borsuki też tam niedaleko Sarniego Stoku już żyją i to jest w sumie tak wszędzie. Na bulwarach straceńskich też piękny teren ostatni, gdzieś tam zielony. No i później mamy tak naprawdę te zwierzęta, mamy wchłonięte przez tą zabudowę mieszkaniową. Nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy mieszkańcy jakby są w stanie to zrozumieć, że te zwierzęta tam mieszkały i one tam zostały po prostu wchłonięte przez tą zabudowę. Oni cały czas mają taką wizję, że dzikie zwierzęta to żyją tylko w lesie. A tak naprawdę większość tych dzikich zwierząt to już żyje właśnie tutaj między zabudowaniami, bo w lesie dużo tych zwierząt nie ma za bardzo co jeść. Jest też ogromny ruch turystyczny, praktycznie coraz większy, więc gdzieś tam jak były te ostoje tych zwierząt, to one są zaburzone przez ten właśnie duży ruch ludzi. Są te zwierzęta tak naprawdę przepłaszane, nie czują się tam bezpiecznie, więc tak naprawdę bardziej atrakcyjny jest dla nich jakiś potok zarośnięty w centrum Bielska, bo wbrew pozorom tam jest większy spokój nieraz niż w lesie.
10: Tu muszę uprzedzać hejterów, którzy powiedzą, że większy ruch w lesie, skoro chcemy, bo też jesteśmy włączeni w proces utwarzania lasów społecznych, że skoro chcemy wpuścić społeczeństwo do lasu, no to te zwierzęta jednak się stamtąd wyniosą. Natomiast no nie, więcej ludzi w lesie nie będzie w lasach społecznych. To jest odwrotnie, ponieważ będzie po prostu mniej procesów hodowli lasu. Większe procesy takie naturalne. Oczywiście ten leśnik będzie tam pracował, ale w dążeniu do tego, żeby zachować procesy naturalne, a nie skierowane na hodowlę surowca, no bo jak widzimy, tak, tu i ówdzie, no ten proces tworzenia lasów społecznych się toczy i niezadowolenie ludzi z tej wycinki, więc te zwierzęta, powiedzmy, gdyby te lasy społeczne udało się utworzyć, też miałyby pewnego rodzaju tą ostoję taką. Tych ludzi więcej nie będzie, no przychodzą ścieżkami tymi samymi i korzystają z tego, a te zwierzęta w tych mniej gospodarowanych obszarach może miałyby właśnie formę takiego bardziej naturalnego środowiska i możliwości schronienia się, ale też to trzeba obserwować.
1: Rozmawiałem z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Wspólnie prowadzą w Bielsku Białej ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Poruszyliśmy m.in. temat dzików, które skuszone spadającymi z drzew orzechami czy śliwkami coraz częściej wkraczają na bielskie osiedla.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15...
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Jeszcze kilka miesięcy do końca roku, kiedy miasto będzie nosić ten tytuł. W pierwszy weekend października czeka nas pierwsza edycja bardzo ciekawego wydarzenia, czyli wędrującego festiwalu. Dlaczego to tak ciekawe kulturalne wydarzenie? Uwagę na pewno przyciągają dosyć nietypowe lokalizacje kolejnych punktów programu. Dawna hala bankowa, parking przy Klimczowie, czy targowisko na Lompy. Więcej o wydarzeniu powie mój dzisiejszy gość.
15: Krystian Lada, kurator wędrującego festiwalu w pierwszej polskiej stolicy kultury w Bielsku-Białej.
14: Powiedz mi proszę, może wyjaśnimy na początek, jaka jest koncepcja, jaki jest zamysł wędrującego festiwalu, gdzie on tak wędruje?
15: Wędrujący festiwal to nowe wydarzenie na polskiej mapie kulturalnej. To jest festiwal, w którym koncepcja wędrówki nie jest tylko tematem, ale jest podstawową zasadą konstrukcji programu artystycznego. Wędrujemy pomiędzy różnymi miastami w Polsce, które w kolejnych latach będą nosiły tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem tej wędrówki, jako pierwsza polska stolica kultury. W przyszłych latach to będą kolejne miasta, również Katowice i Kołobrzeg, ale wędrujemy również pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki, pomiędzy muzyką, teatrem, tańcem, performancem, architekturą, sztukami wizualnymi i pomiędzy różnymi grupami artystów, pomiędzy artystami lokalnymi, ogólnopolskimi, międzynarodowymi. A w każdym z tych miast, do których idziemy, wędrujemy również pomiędzy różnymi miejscami w tych miastach i staramy się znaleźć miejsca, które mają ciekawą historię i duże emocjonalne znaczenie dla lokalnych mieszkańców. W tym sensie miasto nie jest tylko kulisą naszego festiwalu, ale jest współtworzącym, prawie że charakterem, który współtworzy program artystycznego festiwalu.
14: W Bielsku-Białej będziemy od 2 do 4 października, więc to są 3 dni festiwalowe. Może przejdźmy chronologicznie o tych najważniejszych punktach. Od czego zaczyna się festiwal?
15: Festiwal w Bielsku-Białej otworzy autorska wystawa audiowizualna Bjork, artystki, która od wielu dekad konsekwentnie przekracza granice pomiędzy popem i awangardą i zawsze jest na czele peletonu innowacji technologicznej i artystycznej. Ta wystawa miała swoją premierę kilka miesięcy temu w jej rodzinnym Reykjaviku. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem na międzynarodowej trasie tej wystawy. Programując festiwal zależało mi na tym, żeby pierwszy projekt tego festiwalu, nowego festiwalu, był czymś, co rezonowałoby w sposób totalny totalny z DNA tego festiwalu i czymś takim właśnie jest Echolalia. To znaczy Echolalia to wystawa, która powstaje w sposób wędrujący. Pomysł Bjork jest taki, żeby w kolejnych miastach dokładać do tej wystawy nowe instalacje i w ten sposób w przeciągu kilku miesięcy stworzyć rozbudowaną wystawę, która stanie się też jej nowym albumem. Dodatkowo wystawa porusza tematy, które interesują nas generalnie w ramach programu artystycznego wędrującego festiwalu, mianowicie kontakt człowieka z naturą i pytanie o to, jak możemy współistnieć w dzisiejszym świecie ze sobą nawzajem, ale również w społeczeństwie i z naturą, której jesteśmy częścią. W Bielsku Białej w ramach wystawy Echolalia pokażemy trzy instalacje w trzech różnych miejscach w mieście. Publiczność jest zaproszona do tego, żeby w dowolny sposób wybrać kolejność tych zdarzeń. Dwie z tych instalacji odnoszą się do osobistych emocji Bjork po śmierci jej matki, czyli w tym sensie nawiązuje do tematów takich jak pamięć, więzi rodzinne, współistnienie w tej małej jednostce społecznej, jaką jest rodzina, ale też współistnienie z pamięcią o tych, którzy nas stworzyli, którzy dali nam życie. Najnowsza instalacja, która nazywa się Nerve Bloom, na polskim przetłumaczyliśmy to jako rozkwit wrażliwości. To ciekawa współpraca pomiędzy Bjork a Natalią Kleszczewską, polską malarką, która żyje i pracuje pomiędzy Krakowem i Katowicami, czyli regionalnie, że tak powiem, bardzo blisko Bielska Białej. To z kolei nowy trop chyba w artystycznym myśleniu Bjork, taki bardziej, powiedziałbym, na poziomie metatekstualnym. Bjork łączy w ciekawy sposób trzy poziomy: biologiczny, emocjonalny i powiedzmy duchowy, i zajmuje się tematem tego, w jaki sposób relacje z drugim człowiekiem wpływają na to, kim jesteśmy, nie tylko emocjonalnie, ale też biologicznie, czy może nawet chemicznie. I Natalia Kleszczewska jest artystką, której udaje się to dosyć skomplikowane zagadnienie przedstawić w bardzo poetycki i przystępny sposób wizualnie. Wystawa Echolalia składa się z trzech instalacji, każda z nich jest prezentowana w innej przestrzeni w Bielsku Białej. Te przestrzenie to pawilon z Połem, kamienica miejska przy ulicy Barlickiego i Villa Sixta, która dzisiaj jest siedzibą Galerii Bevoa.
14: Czeka nas również koncert.
15: Koncert i nawet nie jeden, powiedziałbym. To znaczy faktycznie w ramach festiwalu będziemy mieli prapremierę nowej kompozycji Rafała Ryterskiego, kompozytora, który jak na osobę urodzoną w Gdyni jest oczywiście zapalonym snowboardowcem. Dlatego ma od zawsze duże zainteresowanie górami i tym, jak dźwięk operuje w sytuacji wchodzenia pod górę albo bycia w górach. I z rozmów z Rafałem narodził się pomysł tego, żeby stworzyć pierwszą kompozycję na wyciąg krzesełkowy. Rafał pisze kompozycję na wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Kompozycję, na której zarówno muzycy, jak i publiczność będą siedzieli na krzesełkach w wyciągu. I to kompozycja, której tytuł właściwie opowiada już wiele o samej istocie sprawy. Pantarej, wszystko płynie, tak nazywa się ta kompozycja. Bazuje na idei Heraklita, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. W tym wypadku nie można dwa razy wejść do tej samej kompozycji. To znaczy każda osoba uczestnicząca w tym wydarzeniu będzie słyszała muzykę Rafała w swój własny, indywidualny sposób. Rafał pracuje tutaj z czymś, co możemy kojarzyć z sytuacji przejeżdżającej karetki na sygnał na ulicy. To się w naukowym sensie nazywa efekt Dopplera, to znaczy

0: warstwa taka bardziej, bardzo pejzażowej muzyki, która jest słyszana z głośników umieszczonych na kolejnych słupach kolejki linowej, a na co którymś krzesełku pojawiają się muzycy z Bielskiej Orkiestry Dętej wykonujący akustyczną część tej instalacji. I te dwie warstwy spotykają się ze sobą, ale to jest takie spotkanie w ruchu, to znaczy ta muzyka powstaje w tym tarciu pomiędzy warstwą elektroniczną i warstwą akustyczną.
1: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu.
2: Wspomniałeś wcześniej o tym, że miasto nie jest tylko po prostu miejscem, w którym się festiwal odbywa, ale że chcecie go też sprawić, żeby był taką integralną częścią całego festiwalu. I nawet nietypowe lokalizacje są wykorzystywane, bo na przykład dawna hala bankowa.
0: Tak, dokładnie. Szukając przestrzeni dla festiwalu w Bielsku-Białej, szukałem takich miejsc, które albo są niedostępne na co dzień dla publiczności, albo mają duży bagaż emocjonalny dla lokalnych mieszkańców i też takich miejsc, które rezonują z historią, przeszłością, pamięcią Bielska-Białej, ale też codziennością. Jednym z takich miejsc jest na pewno modernistyczny budynek Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Sixta. Miejsce, które ostatnio miało swój moment sławy, grając Hotel w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Ale generalnie jest takim miejscem troszkę owianym tajemnicą tutaj w Bielsku, jak zrozumiałem, bo nie jest dostępny dla publiczności. Dużo osób wie o tym, że istnieje, ale mało kto tam był. I tu zainteresowało mnie to, że te absolutnie przepiękne, modernistyczne wnętrza z fantastycznie ułożonymi strukturami marmuru. Zafascynowało mnie to, że to jest takie miejsce, które było stworzone do tego, żeby operować wymiernymi wartościami, pieniędzmi. Tym, że coś ma taką wartość, którą można łatwo określić. I zaproponowałem Hani i Kubie Dereją, czyli lokalnemu, utalentowanemu rodzeństwu muzyków, żeby wprowadzili w tę przestrzeń coś, czego nie można tak naprawdę zważyć, albo czego nie można przelać komuś na konto, to znaczy, żeby zajęli się z nami i żeby skomponowali 10-godzinny koncert z muzyką do śnienia. Koncert, który zaczyna się o 22 pierwszego dnia i kończy się o 8 rano drugiego dnia. W trakcie koncertu publiczność jest zaproszona do tego, żeby leżąc na łóżkach, w ramach tego koncertu oferujemy też poduszki, kołdry, pościel, żeby zasnąć. I w trakcie koncertu z muzyką, która jest tak ułożona, żeby stymulowała kolejne fazy snu, żeby śnić, a rano, o tej 8 rano, jak się obudzimy, Kinga Kościak, lokalna ekspertka i badaczka snów, pomoże nam zdefiniować to, co nam się przyśniło w trakcie tego koncertu. Tak narodził się pomysł tego, co dzisiaj ma tytuł Bank Snów, ten właśnie 10-godzinny koncert Hani i Kuby Drejów.
2: Jest też inna, dosyć nietypowa lokalizacja dla wydarzenia kulturalnego, a mianowicie parking przy Klimczoku, przy domu handlowym. Co tam się będzie działo?
0: Tak, brutalistyczny parking przy spółdzielczym domu handlowym Klimczok. Ja na to często mówię bielski Guggenheim, bo troszkę wygląda jak Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, tylko w mniejszej skali. To jest jedno z miejsc, które odkryłem przez przypadek. To znaczy, ja bardzo lubię odkrywać nowe miasta w taki sposób, że się staram z nich zgubić i potem, szukając drogi, znajduję miejsca, które są interesujące. Więc faktycznie pamiętam bardzo dobrze jeszcze ten wieczór kilka miesięcy temu, gdzie szukając drogi powrotnej do hotelu w Bielsku, natrafiłem na ten budynek. On mnie absolutnie zachwycił tym, że to jest właśnie taki betonowy kolos, który kiedyś był symbolem innowacji i postępu, ale dzisiaj jest takim symbolem nostalgii i może jakiejś melancholii za tym, co już minione, bo jest jakimś takim przykładem architektury późnego PRL-u. Z tego wszystkiego ta nazwa Klimczok, która sugeruje górę, zieleń, naturę, a można na ten Klimczok, ten betonowy Klimczok w centrum Bielska wejść, ale oczywiście to wchodzenie na betonową ślimacznicę tego parkingu i miałem tam taką wizję właśnie, że to jest jakiś taki postapokaliptyczny Klimczok, czyli Klimczok, który jeszcze się ostał po tym, jak nas już tam nie ma. I w tej przestrzeni tworzymy projekt interdyscyplinarny, bo na tym nam zależy w programie artystycznym wędrującego festiwalu. Projekt, w którym rzeźby, ciała performerów, muzyka lokalnych, folkowych muzyków i architektura będą się przenikały ze sobą. Projekt nazywa się Tu byłyśmy, tu byliśmy. Punktem wyjścia do tego projektu są rzeźby norweskiej artystki Siri Skjerve. Siri pracuje w ciekawym materiale, to znaczy ona pracuje z produktami ubocznymi polowań, z krawkami skór, z których tworzy nowe organiczne kształty, które one troszkę wyglądają jak wylinki po życiu, którego już tam nie ma. I w ten sposób stara się zaadresować to, co zostawiamy jako

0: ludzkość po sobie z konsekwencji naszych działań. I tę pustkę wygenerowaną przez te rzeźby zostawiamy w tej brutalistycznej przestrzeni z ruchem ciał czołówki polskich performerów: Alicja Czyczel, Paweł Sakowicz, Wojciech Krudziński, czyli trzy najgorętsze nazwiska polskiej sceny tańca i performance'u. Oni tworzą swoje choreografie w duecie z lokalnymi muzykami, grającymi na lokalnych instrumentach. Tutaj punktem połączenia były te skóry, z którymi pracuje Siri Skierwe. Wiele lokalnych instrumentów, folkowych instrumentów, jest stworzone z tego samego materiału. Myślę tutaj na przykład o gajdach albo dudach. I w ten sposób powstaje właśnie coś na pograniczu koncertu, rzeźby, performance'u. My na to mówimy performatywna instalacja, którą publiczność będzie mogła odkrywać w dość indywidualny sposób, chodząc w małych grupach poprzez całą architekturę tego parkingu.
1: Inną ważną lokalizacją dla festiwalu jest Nowa Patria, niedawno otwarta ponownie dla szerszej publiczności. Jakie tam wydarzenia są zaplanowane?
0: Pierwszego dnia festiwalu zapraszamy na koncert Tymka Papiura. Tymek jest szalenie interesującym twórcą, który porusza się pomiędzy muzyką eksperymentalną a jazzem. Jest perkusjonistą, ale wykorzystuje również elektronikę w tym, co komponuje, i myślę, że to będzie taki późnowieczorny, piątkowy koncert, który pozwoli nam troszkę odetchnąć po tej piątkowej wędrówce. W sobotę za to zapraszamy na dwie fascynujące rozmowy z twórcami i twórczyniami festiwalu, artystami, którzy stworzyli nasze projekty. Ta pierwsza rozmowa będzie poświęcona zagadnieniu współistnienia sztuki i natury, to znaczy postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sztuka jest w stanie opowiadać o kontakcie człowieka z naturą. Druga, może bardziej wyspecjalizowana, będzie pochylała się nad zagadnieniem muzyki w tkance miejskiej, to znaczy co to znaczy komponować muzykę na wyciąg krzesełkowy albo komponować muzykę na parking i w jaki sposób dźwięki miasta mogą stawać się częścią nowej kompozycji.
1: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu. To pierwsza edycja wydarzenia. Będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej, czyli w tym roku polskiej stolicy kultury. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Krystianem, który opowie o finałowym wydarzeniu festiwalu, czyli rejwie na targowisku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Kontynuujemy rozmowę o wędrującym festiwalu. To pierwsza edycja tego wydarzenia i będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej. Jednak w przeciwieństwie do innych kulturalnych wydarzeń, kolejne punkty programu festiwalowego nie będą się odbywać w teatrach, na stadionach czy na placach, a w bardziej nietypowych miejscach. Mówiliśmy wcześniej o parkingu przy Klimczoku czy dawnej hali bankowej. Finał festiwalu ma odbyć się na targowisku.
3: Co jest w planach na zakończenie festiwalu?
0: Ostatniego dnia festiwalu w niedzielę zapraszamy na popołudniowy rave na targowisku Przylompy. Targowisko Przylompy zachwyciło mnie tym, że to miejsce, którego tak skrzętnie bronią mieszkańcy. To znaczy słyszałem od kilku osób mieszkających w Bielsku-Białej, że już nie jeden deweloper ostrzył zęby na tę jakże atrakcyjną działkę w centrum miasta, ale za każdym razem mieszkańcy Bielska-Białej chronili tego legendarnego targowiska. Jedyny dzień w tygodniu, w którym to targowisko nie funkcjonuje, to niedziela, i pomyślałem, że ciekawie byłoby zamiast rytuału sprzedaży marchewki i pomidora zaoferować rytuał popołudniowego rave'u w tym miejscu i zamienić lady sklepowe, lady straganowe na stoły DJ-skie. Zagra tam z live setem Rafał Ryterski, czyli poznamy drugą twarz Rafała Ryterskiego, z jednej strony wspaniałego, ciekawego kompozytora, a z drugiej strony również człowieka, który potrafi każdego porwać do szalonego i hipnotyzującego tańca, a imprezy zamknie Milena Głowacka, bardzo ciekawa DJ-ka sceny underground techno, która gra wyłącznie na sprzęcie analogowym, to znaczy na gramofonach i na winylach, czyli coś takiego, co już się rzadko zdarza, i to będą prawdopodobnie ostatnie dźwięki naszego festiwalu w tym roku, aczkolwiek coś mi mówi, że ten rave na targowisku może nas jeszcze zaskoczyć.
1: Bardzo dużo nietypowych lokalizacji, nietypowych wydarzeń w Bielsku-Białej na nas czeka. Powiedz mi, jak długo
3: czy może jak dużo przygotowań zajmuje to, żeby stworzyć coś takiego jak Wędrujący Festiwal?
0: Wędrujący Festiwal to jest grupowa wycieczka. To jest cały szwadron ludzi zarówno w Narodowym Centrum Kultury, które jest organizatorem tego wydarzenia, jak i w fantastycznym Bielskim Centrum Kultury, które jest lokalnym partnerem tego wydarzenia, ale również w instytucjach współtworzących, jak Galeria BWA na przykład tutaj w Bielsku. Ja zostałem zaproszony do współpracy pod koniec zeszłego roku i to jest prawdopodobnie, powiedzmy, 1/3 tego czasu, który byłby potrzebny na stworzenie takiego festiwalu od zera, ale jednocześnie ta krótkość tego okresu gdzieś się przekłada też na ekscytację i na może taki szaleńczy, może nie wędrówka, a bardziej bieg albo sprint prawie, że w tworzeniu tego festiwalu. Tak więc zajęło nam to kilka miesięcy. Tego typu festiwale zwykle się tworzy przez około 2 lata, więc myślę, że to warto wiedzieć, że my tworzyliśmy to w 6 miesięcy w sumie. Jest to tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że tutaj w Bielsku spotkaliśmy ludzi, którzy byli zafascynowani tą ideą, którym się bardzo chce, którzy są bardzo profesjonalni i są absolutnie agentkami i agentami do zadań specjalnych, a może nawet niemożliwych.
3: Czy to są wydarzenia otwarte? Każdy może wziąć udział? Czy jest jakiś system biletów?
0: To, co mi osobiście bardzo podoba się w tym festiwalu, to to, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury wejście na wszystkie te wydarzenia, włącznie z wystawą Bjork w trakcie festiwalowego weekendu, jest bezpłatne. Obowiązuje system wejściówek, to znaczy trzeba się zapisać na określony slot czasowy przez internet, ale myślę, że to takie wydarzenie, które pozwala szerszej publiczności zbliżyć się do tego rodzaju sztuki, które może niecodziennie tutaj się wydarza.
1: Mówił Krystian Lada, kurator Wędrującego Festiwalu. Cały program wydarzenia jest dostępny na stronie Bielskiego Centrum Kultury. Zaglądamy teraz do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy Bielska-Białej do końca listopada mogą uzupełniać udostępnioną przez urząd ankietę.
4: Przemysław Lubiński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii.
3: Mieszkańcy Bielska-Białej mają do dyspozycji ankietę, którą mogą wypełnić. Ankieta dotycząca adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Proszę powiedzieć, czego konkretnie dotyczy ta ankieta?
4: To znaczy, może na początek, skąd się ta ankieta wzięła. Otóż wszystkie miasta powyżej 20 tysięcy w naszym kraju mają obowiązek sporządzenia planu adaptacji do zmian klimatu. Z racji tego, że już taki plan posiadamy, to jesteśmy zobligowani do wykonania jego aktualizacji. Przystąpiliśmy do jego aktualizacji i właśnie ta ankieta to jest taki element tego planu. Ta ankieta została opublikowana, ponieważ chcielibyśmy po prostu poznać, czy mieszkańcy mają świadomość zmian klimatu, ponieważ są osoby oczywiście, które negują te zmiany, no i w związku z tym chcielibyśmy, jak to wygląda w naszym mieście, jak to się kształtuje. I oczywiście chcielibyśmy również poznać, czy mieszkańcy mają świadomość, co niesie za sobą zmiana klimatu, jakie są skutki tych zmian i jak to po prostu odbierają i ewentualnie jakie widzą rozwiązania dla naszego miasta, które spowodują, że zaadoptujemy się do zmiany klimatu.
3: I jakie na przykład pytania się znajdują w tej ankiecie?
4: To znaczy, przede wszystkim są pytania, czy w ogóle ktoś widzi, że takie zmiany są, a poza tym jest szereg pytań, które dotyczą przede wszystkim tego, czy się spotykają, z jakimi skutkami się spotykają związanymi z tą zmianą klimatu, czy w ich miejscu zamieszkania, czyli na terenie naszego miasta, są już jakieś takie dotkliwe skutki z tym związane, no i też również, czy jakie działania powinny być podjęte, żeby tą adaptację po prostu dokonać.
3: Plan adaptacji do zmian klimatu, jak on wygląda w Bielsku-Białej?
4: To znaczy, my w tej chwili, to znaczy, jeżeli mówimy o samym dokumencie, to jest, my zawarliśmy umowę, o ile dobrze pamiętam, w czerwcu i mamy rok na jego sporządzenie i w trakcie tego sporządzenia będziemy, jest ta ankieta, a potem będziemy opracujemy projekt dokumentu. Oczywiście to wykonuje firma zewnętrzna. Potem oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy robili ocenę, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. No i będzie również udział społeczny umożliwiony, wtedy również mieszkańcy będą mogli wnosić swoje uwagi, zastrzeżenia do tego dokumentu i na samym końcu ten dokument już zostanie uchwalony przez Radę Miejską. Jeżeli chodzi o samą zawartość dokumentu, to ona wynika wprost z ustawy. Ustawa mówi, co taki dokument powinien zawierać, więc tutaj my nie możemy sobie jakiś po prostu stosować dowolnych pojęć. Tam jest w ustawie Prawo ochrony środowiska wymienione, co taki dokument powinien zawierać i ten dokument będzie po prostu odzwierciedleniem tego, co jest w obowiązku obowiązujących przepisach.
3: Są jakieś problemy klimatyczne, które dotykają bardziej naszego miasta albo regionu?
4: Tak, oczywiście. To znaczy głównym problemem to takim już dostrzegalnym to są nawalne deszcze, skutki nawalnych deszczy, czyli lokalne podtopienia. To jest takie coś, z czym już się borykamy jakiś czas i po prostu próbujemy tu w jakiś sposób działać. Również mamy tą miejską wyspę ciepła, wiadomo.
3: Przypomnijmy jeszcze, jak długo ta ankieta jest dostępna dla mieszkańców?
4: Sama ankieta do 30 listopada jest dostępna, a potem w ramach konsultacji społecznych będzie można również coś od siebie dodać.
1: Moim gościem był Przemysław Lubiński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Z urzędu przejdziemy płynnie do biblioteki. W Książnicy Beskidzkiej pojawiły się książkomaty.
5: Katarzyna Ruchała, dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Książkomat dokładnie zamontowaliśmy i uruchomiliśmy miesiąc temu. W sumie mamy dwa książkomaty. Jeden właśnie przy budynku głównym, natomiast drugi, który ma dwie funkcje, zlokalizowany jest w centrum handlowym Sarnistok. Książkomaty nigdy nie zastąpią bibliotekarza, biblioteki. Książkomaty są dedykowane osobom, które ze względów ograniczeń czasowych nie mogą skorzystać z biblioteki, a chcą czytać, dlatego też łatwiej im zamówić książkę i odebrać ją w dowolnym dla siebie czasie. Biblioteka nasza czynna jest od poniedziałku do soboty w określonych godzinach, natomiast książkomat jest czynny 24 godziny na dobę w ciągu całego tygodnia. To umożliwia osobom, tak jak powiedziałam, które nie mogą skorzystać w określonym czasie odbiór książki i czytania. I w jaki sposób to się odbywa? Oczywiście trzeba być czytelnikiem Książnicy Beskidzkiej, mieć kartę biblioteczną. Książkomat jest urządzeniem bardzo intuicyjnym. Należy, żeby wypożyczyć książkę, należy wejść na konto biblioteki. W zakładce katalog można wybrać sobie dowolną książkę. Jeżeli jest ona dostępna, można ją wypożyczyć. Następnie trafia do książkomatu. Użytkownik dostaje powiadomienie, że ta książka już jest do odbioru i oczywiście w ciągu 3 dni powinien ją odebrać. Jeżeli nie odbierze w ciągu 3 dni, wówczas ona jest ściągana z jego konta i trafia z powrotem na półkę. Drugi książkomat, czy też mikrobiblioteka, bo to urządzenie też pełni taką funkcję, zlokalizowany jest, tak jak powiedziałam, na Sarnistoku. Na czym polega mikrobiblioteka? Mikrobiblioteka to są książki, które są widoczne w każdej dedykowanej półce. Wtedy może ją czytelnik sobie wypożyczyć sam, jeżeli któryś z tytułów będzie mu odpowiadał. Nie musi wchodzić na konto, nie musi rezerwować tej książki, tylko ją od razu wypożycza. Natomiast część tego urządzenia pełni rolę zwykłego książkomatu, czyli każdy, kto zamówi sobie książkę, mają do odebrania.
3: Jak do tej pory sprawdza się takie rozwiązanie? Jest zainteresowanie czytelników?
5: Tak, przez miesiąc z tego urządzenia skorzystało około 250 czytelników. Wypożyczonych zostało około 800 tytułów, więc myślę, że jak na początek, to te liczby naprawdę robią wrażenie.
3: Są plany na postawienie większej ilości książkomatów w innych częściach miasta?
5: Tak, my chcemy, żeby książkomaty były w tych częściach miasta, gdzie utrudniony jest dostęp do biblioteki, chociaż nasza sieć, i na to pragnę zwrócić uwagę, jest bardzo dobrze zlokalizowana. Mamy 17 placówek filialnych praktycznie w każdej dzielnicy miasta, więc czytelnicy, wszystkie osoby, które chcą czytać, mogą korzystać bez ograniczeń. Natomiast mamy jeden taki punkt, gdzie właściwie dostęp do biblioteki jest ograniczony. To jest dzielnica Stare Bielsko i tam jeszcze chcielibyśmy zlokalizować, czy też postawić jeden książkomat.
3: Ale co to znaczy, że tam jest ograniczony dostęp?
5: Dzielnica Stare Bielsko jest bardzo rozległa. Nasza biblioteka, nasza filia znajduje się przy ulicy Sobieskiego. Natomiast cała druga część Starego Bielska, zlokalizowana po drugiej stronie ulicy, nie niestety nie ma placówki.
3: Czy to jest rozwiązanie, które przyszło do nas z innych miast w Polsce?
5: Na pewno książkomaty w tej chwili są już w miastach Polski bardzo popularne. Chcemy się rozwijać, dążymy do tego, żeby biblioteka mogła mieć różne formy udostępniania zbiorów i dlatego też złożyliśmy do ministerstwa grant, otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury i dzięki temu te dwa książkomaty mogły być zainstalowane również w naszym mieście.
3: Ale praca bibliotekarza nie jest zagrożona przez to urządzenie?
5: Absolutnie nie. Żeby książka trafiła do książkomatu, musi być bibliotekarz, musi być procedura wypożyczenia książki tak, jak to obowiązuje w bibliotece. Natomiast jedyną różnicą jest to, że nie ma bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem, który na pewno jest nieoceniony i z tego absolutnie nigdy nie będziemy rezygnować. Biblioteka jest tą instytucją, która integruje społeczeństwo poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, ale też spotkań. To właśnie w bibliotece można się spotkać nie tylko z ciekawymi ludźmi, ale również z sobą, z bibliotekarzem, porozmawiać, wymienić swoje jakieś opinie, zdania, podzielić się swoimi uwagami i to buduje i to integruje tą lokalną społeczność wokół biblioteki.
1: O książkomatach rozmawiam z dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyną Ruchałą. Pytanie, jak bibliotekarze czują się w obliczu tych nowych zmian?
6: Patrycja Dziech, jestem bibliotekarzem systemowym w Książnicy Beskidzkiej.
3: Jak z perspektywy bibliotekarzy wygląda to wdrożenie książkomatów w bibliotece?
6: Jak każde wdrożenie nowego sprzętu spowodowało to bardzo dużo stresu, ale na szczęście okazało się, że jest to zupełnie niepotrzebne. Książkomaty są bardzo intuicyjne, okazały się bardzo proste w obsłudze i bardzo ułatwiają nam pracę. Wiadomo, nie możemy być otwarci 24 godziny na dobę dla czytelników, dlatego książkomat jest doskonałym przedłużeniem naszej działalności.
3: Czyli nie ma obawy, że maszyna gdzieś wygryzie człowieka z tej roboty?
6: Nie, absolutnie nie. To tak jak ze sztuczną inteligencją, to tylko pomoc, ale dalej najważniejszy pozostaje człowiek.
1: Wracamy do rozmowy z panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyną Ruchałą. W najbliższych tygodniach czeka nas kilka ciekawych wydarzeń w bibliotece. O książkomatach mówiła Patrycja Dziech, bibliotekarz systemowy Książnicy Beskidzkiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Żywiecka Fundacja Rozwoju to fundacja, która działa na rzecz mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny. Ich zakres działań jest bardzo szeroki, ale my porozmawiamy dzisiaj o programie Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci. To program, który porusza problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Co roku w październiku Pomarańczowa Energia ma swoje święto. W tym roku odbędzie się ono 4 października.
7: Anna Jafernik, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
8: I Agata Wojtyła, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
1: Jakbyśmy mogli wyjaśnić, na czym polega Pomarańczowa Energia, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze są zaznajomieni z tą nazwą.
7: Pomarańczowa Energia to nic innego jak program. Cały się nazywa Pomarańczowa Energia z Stop Osamotnieniu Dzieci i jak sama nazwa wskazuje, jest to program, dzięki któremu chcemy wspierać dzieci w kryzysie psychologicznym. Robimy to za pośrednictwem różnych form i aktywności, które wytypowaliśmy jako priorytetowe.
8: Już od praktycznie 2023 roku jesteśmy w dwóch środowiskach na terenie Żywca, gdzie realizujemy zajęcia podwórkowe, tak zwany street working, a jedną z takich naszych bardzo ważnych form wsparcia, którą realizujemy tutaj w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju, to to, że prowadzimy interwencyjne wsparcie psychologiczne, gdzie każdy młody człowiek z powiatu żywieckiego może zwrócić się o pomoc i skorzystać z takiej szybkiej, bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Do tego realizujemy grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz prowadzimy warsztaty profilaktyczne w szkołach, ale nie tylko, dla dzieci i młodzieży oraz też warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców.
1: I to są działania, które robicie w ciągu roku. Przez cały rok one służą mieszkańcom Żywca, Żywiecczyzny. A co czeka nas 4 października w ramach Święta Pomarańczowej Energii?
8: Ja jeszcze tylko dodam, że ten program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnienia Dzieci realizujemy również z darowi i z tego, co pozyskujemy, żeby ten program mógł działać. Dlatego już po raz piąty będziemy 4 października na rynku, gdzie będziemy robić duży event, dużą imprezę, Święto Pomarańczowej Energii połączonej właśnie z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego.
7: Dokładnie tak. Jak zaczynaliśmy, to po prostu chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem, który był bardzo mało uświadomiony w przestrzeni takiej medialnej, ale też w świadomości osób głównie dorosłych. I stąd to Święto Pomarańczowej Energii z jednej strony ma taki wymiar podnoszenia świadomości i mówienia o tym, że proszenie o pomoc psychologiczną to żaden wstyd. To jest po prostu dbanie o swoje zdrowie, w tym wypadku psychiczne, ale też jest to wydarzenie, które ma charakter, tak jak już Agata wspomniała, fundraisingowy i dzięki darowiznom jesteśmy w stanie cyklicznie i regularnie działać przez cały rok, bo też oczywiście próbujemy pozyskiwać dotacje. A 4 października będzie się działo dużo. Będzie przede wszystkim kilka stref, które właśnie mają służyć takiemu dobrostanowi osoby, czyli będzie strefa zdrowia. Tam będzie można spotkać różnego rodzaju specjalistów.
8: Instytucje, organizacje.
7: Dokładnie, które na co dzień stoją za tą bezpośrednią pomocą psychologiczną. Będzie można z tymi osobami na żywo porozmawiać. Będzie można nawet odbyć takie konsultacje dla rodziców w takim wyodrębnionym miejscu spokojnym z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Będzie można się doradzić specjalistek. Natomiast oprócz tej strefy zdrowia będzie strefa chillu, bo wiadomo, w życiu też trzeba odpoczywać. Będzie strefa gastro. Wiadomo, dobre zdrowie to też dbanie o zdrowe posiłki. I będzie też strefa animacji i edukacji. I tu może Agata powie, co w strefie animacji i edukacji.
8: Strefa animacji i edukacji będzie bardzo duża i bardzo szeroka. Będzie każdy mógł znaleźć jakąś rozrywkę dla siebie. Będzie ścianka wspinaczkowa, będzie oczywiście dmuchaniec, będzie fotobudka 360. Będą na przykład warsztaty zrobienia korali, warsztaty z filcowania, z warkoczyków.
7: Będzie można użyć też wiertarki podczas warsztatów takich
8: recyklingowych,
7: takich, w których będzie można zrobić sobie coś własnoręcznie przy użyciu różnego rodzaju narzędzi.
8: Będzie coś nowego zupełnie i myślę, tego nie ma nigdzie, rysobudka, czyli będzie można usiąść z kimś, porozmawiać, a za ten czas ktoś zrobi portret, więc coś zupełnie innego. Całe to święto w ogóle w tym roku jest pod hasłem budujemy relacje i właśnie o to nam chodzi, żeby cała rodzina przyszła na to święto, spędziły razem czas, dobrze się bawiły, ale też zadbały o zdrowie psychiczne i swój dobrostan.
7: Albo przynajmniej wiedziały, gdzie takiej pomocy szukać w razie takich sytuacji i udostępniać te informacje dalej. Natomiast całym tym wydarzeniu, bo wiadomo, że różnie ładujemy swoje zdrowie psychiczne, czasami właśnie poprzez sztukę, to oprócz tych rzeczy związanych ze sztuką, na które będziemy w czasie Święta Pomarańczowej Energii zapraszać, czyli na wystawę Artyści dla Święta Pomarańczowej Energii, to na samym święcie też tych artystów nie zabraknie, tym razem w wersji muzycznej. Od godziny 12 jest rozpoczęcie, takie oficjalne Święta Pomarańczowej Energii, od godziny 10 już się dzieją animacje i o godzinie 12:30 tradycyjnie, niezmiennie, już od samego początku zespół regionalny Grojcowianie i dzieciaki ze szkoły podstawowej numer 1 w Żywcu. Później orkiestra Heli Gąkowa.
8: 30 młodych ludzi z Heli Gąkami.
7: Z talentem muzycznym wystąpi na scenie, więc myślę, że to będzie potęga. Następnie uzdolniona młodzież z Instytutu Rozwoju Artystycznego, też niezmiennie z nami od pierwszej pomarańczowej energii. Bardzo dęty i rytmiczny zespół Dajcie Spokój o godzinie 14:30. O godzinie 15:30 zapraszamy na koncert w spokojniejszych rytmach Robert Wiewióra, a na sam koniec pomarańczowej energii. Pomarańczowa energia ma taki znak bębnowy, rytmiczny i musi być głośno. Zespół The Caribbean Soul i Szkoła Tańca Swing w bardzo takich rytmach karaibskich,
8: kubańskich.
7: Tak, można by tak powiedzieć. I tym zakończymy pomarańczową energię, ale Wszystkich też zapraszamy o godzinie 15, gdzie będzie można tradycyjnie zatańczyć wspólną Belgijkę na rynku, będzie można z nami pobyć, będzie można wziąć udział w różnego rodzaju licytacjach, loterii i innych konkursach.
8: Tak, podczas całego święta pomarańczowej energii będziemy mogli spotkać wolontariuszy na rynku z puszkami, które gdzieś będą zasilać cały ten program później.
7: Tak, naszych wolontariuszy można poznać po właśnie takich pomarańczowych identyfikatorach wydawanych właśnie przez organizatora.
3: Tak, właśnie o wolontariuszy też chciałem zapytać, czy jeszcze można dołączać do wolontariatu, żeby wesprzeć wydarzenie?
8: Tak, jak najbardziej. Cały czas zachęcamy wolontariuszy, którzy chcą dołączyć się do pomarańczowej energii. Nie tylko w ramach święta, ale te wszystkie wydarzenia, które skupiają się koło tego programu, będą trwały właściwie całą jesień, więc zgłaszać się można, zarówno żeby kwestować na rynkach miasta 4 października, czy też wspierać nas organizacyjnie i różnymi swoimi umiejętnościami, więc do tego zachęcamy. Można się do nas odzywać bezpośrednio w mediach społecznościowych, czy też przez stronę mailową i zapraszamy wszystkich prowadzony jest nabór wolontariuszy.
3: Który to już raz święto się odbywa?
7: Piąty raz.
8: Tak. Piąty raz, więc w tym roku mamy taki mały jubileusz. Pierwszy, więc liczymy, że będzie energetyczny i pomarańczowy. I liczymy na słońce.
7: I chciałam dodać, bo tu ważna jest rzecz o wolontariuszach, że podczas święta będą wolontariusze, którzy naprawdę są z nami od pierwszego święta pomarańczowej energii, kiedy to zaczynaliśmy od pomarańczowego pochodu ulicami miasta Żywca, bo jakby taka forma była zwrócenia uwagi na problem. To był nasz numer jeden taki cel w ogóle rozpoczęcia programu, który zaczynaliśmy bez żadnego finansowania. Po prostu chcieliśmy powiedzieć, jest taki problem, jest to problem naszej społeczności, więc wszyscy razem możemy się spotkać i pomyśleć, zanim jakieś systemowe nastąpią rozwiązanie, jak dołożyć swoją cegiełkę do rozwiązania tego akurat problemu. Z racji tego, że jakby promujemy tą odporność psychiczną też w ramach całego programu, to wszystkich serdecznie zapraszamy. W ramach tego, żeby doładować swoją odporność psychiczną, bo wiadomo, zbliża się jesień to i zima, to nie są przyjazne miesiące dla naszej odporności psychicznej, to zapraszamy na takie muzyczne
8: rozpoczęcie
7: sezonu pomarańczowej energii. Dzieje się to w miejscu nieoczywistym, czyli w Galerii Nowej Twoje Centrum
8: w Żywcu.
7: I tam w holu galerii będzie na Państwa czekał fortepian, będzie można przyjść zagrać, będzie można przyjść z własnym instrumentem, będzie można przyjść i zaśpiewać. Chodzi o to, żeby po prostu doładować się. Będzie można przyjść i porozmawiać z nami. Można też wrzucić taką pomarańczową karteczkę z piosenkami, które wzmacniają nas w trudnych chwilach i postaramy się, żeby któreś z tych utworów zostało wykonane na święcie pomarańczowej energii. Więc wszystkich tych, którzy lubią muzykę, muzyka im pomaga w takim codziennym życiu, zapraszamy do tego, by przyjść, posłuchać, zaśpiewać. Zapraszam. Aha, powiem kiedy. 26 września w godzinach od 11 do 16.
3: Dobrze. Jakbyśmy jeszcze mogli powiedzieć, gdzie będą się odbywać wszystkie wydarzenia w ramach Święta Pomarańczowej Energii?
8: 4 października widzimy się na rynku w Żywcu, tam będziemy od godziny 10 do godziny 18 i tam całe święto pomarańczowej energii będzie się odbywać.
7: Żeby być merytorycznie zgodnym, to również chcę zaprosić wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie, które odbędzie się w Beskidzkim Centrum Umiejętności 2 października o godzinie 17. Będzie spotkanie z Bolesławem Michalskim. To jest ekspert od cyberbezpieczeństwa, który posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętności przekazywania tej wiedzy, więc myślę, że spotkanie będzie bardzo interesujące, a generalnie temat bardzo ważny, bo my często edukujemy na temat higieny cyfrowej. Bolesław Michalski jest ekspertem, który wierzy w to, że nie całkowity zakaz używania z nowych technologii, ale taki, który jest świadomy i prowadzący do samodzielności. Na to spotkanie zapraszamy 2 października o godzinie 17. Można się też zapisać przez naszą stronę internetową. Ważna dziedzina, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie psychiczne swoich dzieci i młodzieży.
1: Rozmawiałem z Agatą Wojtyłą i Anną Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. 4 października na Żywieckim Rynku odbędzie się Święto Pomarańczowej Energii. To wydarzenie poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Teraz zmieniamy temat, odwiedzimy inną fundację, która organizuje wydarzenie Jedziemy po Diagnobus. Wszystko wyjaśni moja kolejna rozmówczyni.
9: Dzień dobry, nazywam się Adrianna Stachura, pracuję w siedzibie Bielsko-Biała dla Fundacji Słoneczna Kraina Dzieciom. Diagnobus to mobilne centrum diagnostyczne dla dzieci, w którym będą znajdować się dwa pomieszczenia terapeutyczne, specjalistyczne, gdzie będziemy takim diagnobusem wyjeżdżać na różne spotkania, festyny, do poradni, do szkół, no wszędzie tam, gdzie będziemy przeprowadzać wczesną diagnozę dzieci.
1: A samo wydarzenie, jak co nas czeka, jaki jest też jego cel?
9: Celem wydarzenia jest zbiórka funduszy właśnie na mobilny gabinet diagnostyczny. Będzie to, mam nadzieję, duże wydarzenie motoryzacyjno-charytatywne, połączone z piknikiem dla całych rodzin, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Są też zaproszeni goście specjalni.
9: Tak, goście specjalni, m.in. Adam Małysz, który przekazuje na licytację, która odbędzie się podczas wydarzenia, coś specjalnego. Niestety nie będzie obecny, dlatego że ma inne plany, ale już dzisiaj zapowiadam, że również Piotr Żbikowski, Marcin Górny, ksiądz Robert Augustyn, więc naprawdę masa znakomitości.
3: Ksiądz Robert jest taką ciekawą postacią, bo łączy dwa światy, że tak powiem.
9: Dokładnie. No dla mnie to jest nowy temat, dlatego że do tej pory nie miałam kontaktu z rajdowcami, ale widzę już teraz po spotkaniach, że jest to znakomite środowisko, które potrafi się zjednoczyć, więc odpowiedzieli pozytywnie na moje zaproszenie i widzimy się 9 października.
3: Gdzie to wszystko się odbywa?
9: Wydarzenie odbywa się na terenie Zjad, dokładnie za halą pod Dębowcem na parkingu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i wszystko się uda.
1: I to jest też oczywiście okazja, żeby wesprzeć akcję, żeby zbierać środki na diagnobus. Jeżeli ktoś nie może się osobiście pojawić na wydarzeniu, też jest jakaś inna forma wsparcia?
9: Oczywiście, że tak. Prowadzimy stronę internetową, znajdziecie nas na Facebooku, gdzie są wszystkie szczegółowe informacje, również linki do zbiórki, bo prowadzimy internetową zbiórkę w tym celu. Wspomnę tylko, że wspomagają nas Fundacja Kierowca Bezpieczny, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca, który również przekazał swoją koszulkę z 2014 roku, ze swojego startu i oni jakby zadeklarowali też pomoc w nagłośnieniu tego wydarzenia, więc myślę, że będzie sporo i już jest sporo informacji właśnie na stronie Facebooka, Instagram i w mediach społecznościowych ogólnie.
1: A wiadomo, jaka kwota jest tutaj celem?
9: Dokładnie wiemy, jaka kwota, jest to 320 tysięcy.
1: Mówiła Adrianna Stachura z Fundacji Słoneczna Kraina Dzieciom. Fundacja organizuje zbiórkę na tak zwany diagnobus.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Zapraszam na magazyn. Jak tam zdrowie? Liczę, że dobrze, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, bo miasto zdobyło tytuł lidera indeksu zdrowych miast 2026 wśród miejscowości do 300 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że Bielsko-Biała zostało uznane za miasto, które ma najlepsze warunki do zdrowego życia. Zostaliśmy także wyróżnieni za bielską zieleń. O tych wyróżnieniach oraz trwającym zazielenianiu miasta powie mój dzisiejszy gość.
10: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. W zeszłym tygodniu, w czwartek, w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się już właściwie kolejna edycja kongresu Zdrowe Miasta. No i tutaj właściwie dwie takie niespodzianki bardzo przyjemne i pozytywne dla nas, dlatego że zajęliśmy pierwsze miejsce w indeksie zdrowych miast i to jest pierwszy raz aż tak wysokie wyróżnienie. Oraz drugie wyróżnienie, szczególnie miłe dla mnie z zakresu mojego stanowiska, to jest pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która wspomaga zdrowie mieszkańców. Zgłosiliśmy tutaj nasz program Fenix 1, który dotyczy rozbetonowywania przestrzeni miejskiej, zwiększania bioróżnorodności, zwiększania retencji. To jest ten projekt, który się teraz odbywa w 14 lokalizacjach na terenie miasta. W naszej kategorii miast, czyli dla miast, którzy mają mieszkańców mieszkańców od 100 do 300 tysięcy. Zajęliśmy pierwsze miejsce, ale oprócz oczywiście dyplomu i zwycięstwa w tej kategorii, miasto otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Już teraz mogę powiedzieć, że ta nagroda na pewno zostanie przekazana na dalsze, na rozwijanie zieleni w naszym mieście.
3: Jeżeli chodzi o program Fenix, mówi Pan o 14 lokalizacjach, program cały czas trwa. Jak dużo już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami?
10: Właściwie ilościowo większość inwestycji już jest oddanych i zakończonych. Aktualnie ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na park przy ulicy Słowackiego. Tak jak doskonale wiemy, z poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa, więc jesteśmy już w trakcie procedury przetargowej. Przed ogłoszeniem przetargu na plac Żwirki i Wigury oraz przed ogłoszeniem przetargu już na takie drobne inwestycje w zakresie stworzenia zielonych przystanków na terenie miasta. Także zdecydowana większość już jest za nami. Do końca przyszłego roku te wszystkie inwestycje już powinny zostać zamknięte. A odnośnie innych inwestycji, no to oczywiście składamy cały czas projekty, cały czas aplikujemy. I takim kolejnym pakietem, który nazwaliśmy Fenix 2, który również dotyczy odbetonowania przestrzeni, zwiększenia bioróżnorodności, zwiększenia retencji. Są to projekty, które będą realizowane na terenie bielskich szkół w 8 lokalizacjach i tutaj już mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie Fenixa 3, który z powrotem wróci do centrum miasta i będzie to 10 lokalizacji na terenie miasta, które ponownie zostaną rozbetonowane i zostanie na nich zwiększona powierzchnia zieleni.
3: Te miejsca rozbetonowane to były takie miejsca trochę chyba nieużywane tak naprawdę, tak jakieś dzikie parkingi, takie tereny dostępne dla wszystkich, ale nie zorganizowane, przynajmniej takie mam wrażenie.
10: To właśnie zależy, bo o ile rzeczywiście Fenix 2, czyli ten przy szkołach, jest stricte związany z całkowitym rozbetonowaniem i dodaniem zieleni, w Feniksie 1 było to różnie, były to miejsca, tak jak Pan mówi, zarówno nieużytkowane, jak i zabetonowane, gdzie się pojawiła zieleń, ale tak jak no, choćby przypadek wspomnianego parku przy ulicy Słowackiej, no mieliśmy tam park cały czas, a te działania zwiększające retencję polegały na zwiększeniu ilości roślin i zwiększeniu możliwości retencyjnej, czyli tej chłonności terenu parkowego przez zamianę części trawników na rabaty bylinowe, które wiadomo mają większą o wiele chłonność, choćby przez samo przekorzenianie się, niż taki zwykły trawnik. Jeżeli chodzi o Fenix 3, no to tutaj będzie parę ciekawych inwestycji. No na pewno, jak mówiłem, czekamy jeszcze cały czas na rozstrzygnięcie dofinansowania. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i wtedy rzeczywiście takie przestrzenie, które nie do końca teraz estetycznie wyglądają, chociażby tak jak plac przy ulicy Głębokiej, zmienią swoje oblicze, zazielenią się i będą nie tylko służyły przyrodzie, ale również mieszkańcom.
3: A co z zazielenieniem placu Chorobrego?
10: Aktualnie przesuwamy środki na przyszły rok, dlatego że też z uwagi na natłok tych inwestycji to naprawdę no, udało się powygrywać te konkursy na dofinansowanie, mamy całą masę inwestycji do realizacji, dlatego też terminowo musieliśmy odrobinę jeszcze przesunąć plac Chorobrego, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. Środki nie są zagrożone, te środki również są przesunięte, zarówno u nas w budżecie miasta, jak i u partnera wiodącego tego projektu. Także no, to jest taka inwestycja, na którą ja się nie mogę doczekać, ponieważ no, zmieni to bardzo mocno zmieni oblicze centrum miasta, a to centrum miasta jest tak systematycznie zazieleniane, ponieważ patrząc na nawet ten obszar tutaj koło zamku, koło teatru, no to realizowany jest Wunerw na ulicy 1 Maja, będzie realizowany plac Żwirki Wigury, będzie realizowany plac Chorobrego, a jeden z tematów i z elementów programu Fenix 3 to jest posadzenie szpaleru drzew przy Teatrze Polskim, tak aby powoli zastępować te jesiony, które no tak czy inaczej umierają nam tam coraz bardziej na tej skarpie, no ale docelowo i tak mogą w każdej chwili zostać wycięte przez PKP.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Dariusz Gajny, ogrodnik miejski Bielska Białej. W ramach indeksu zdrowych miast Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która sprzyja zdrowiu mieszkańców. Takie wyróżnienie możemy zawdzięczać głównie programowi Fenix, który zakłada odbetonowanie 14 lokalizacji w Bielsku-Białej. Większość z nich udało się już odbetonować i zazielenić. Przed nami duża inwestycja, czyli dokończenie remontu parku przy ulicy Słowackiego. Rewitalizacja musiała zostać przesunięta w czasie, gdyż miasto zawiesiło współpracę z poprzednim wykonawcą projektu. To nie koniec zielonych wiadomości Bielska-Białej. Wkrótce Polska Stolica Kultury może otrzymać również inny, zaszczytny tytuł.
3: Jak wiadomo, miasto jeszcze do końca roku ma tytuł Polskiej Stolicy Kultury, ale jest szansa, że będziemy w najbliższych latach również zieloną stolicą Europy.
10: Ogromny sukces miasta, dlatego że w całej historii konkursu jesteśmy drugim miastem z Polski, które weszło do finału konkursu. Tak analizując te poprzednie lata, w sumie 10 miast wojewódzkich z naszego kraju próbowało. Niektóre miasta po kilka razy. Tylko i wyłącznie Kraków dał rady wejść do finału. Jest to duże wyzwanie, dlatego że wiadomo, zielona stolica Europy sama w nazwie ma zieleń, ale nie skupiamy się tylko i wyłącznie na zieleni. Skupiamy się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i dobrostanu mieszkańców. Także Komisja Europejska sprawdza takie elementy jak narażenie mieszkańców na hałas, adaptację miasta do zmian klimatu, jakość wody, nie mówimy tylko o tej wodzie w kranie, ale także gospodarkę ściekową, także wody powierzchniowe i gospodarowanie tymi wodami. Mówimy o gospodarce odpadami, mówimy o bioróżnorodności właśnie, która ma tak by największy wpływ na wodę. Mówimy o zanieczyszczeniu powietrza i jakości powietrza. Także aplikacja jest dzielona na 7 działów i każdy z działów trafia do innego eksperta. Tymi ekspertami są wykładowcy uczelni wyższych z terenu Unii Europejskiej. I oni przydzielają w swojej kategorii punkty. I wystarczy, że nie dostaniemy chociaż jednego punktu, tego minimalnego potrzebnego, żeby przejść dalej i cała aplikacja odpada. Dlatego tak ciężko jest wejść do finału konkursu, ponieważ wystarczy jeden dział, który będzie trochę gorszy, jeden punkt i całość, no mówiąc przysłowiowo, ląduje w przysłowiowym koszu na śmieci. Także wejście do finału już jest wielkim sukcesem. Już weszliśmy do sieci miast, zielonych miast Europy, na równi z zwycięzcami zeszłych edycji. Także niezależnie od tego, czy dostaniemy tytuł, czy nie dostaniemy tytułu, my już jesteśmy w tym topie miast zielonych Europy i weszliśmy do tej zielonej sieci, która ma też bezpośredni kontakt z Komisją Europejską i może konsultować projekty, które później bezpośrednio dotyczą wielu mieszkańców. Już za 2 tygodnie, początkiem października, delegacja miasta uda się do portugalskiego miasta Guimarães, no i tam przedstawi. I drugą częścią tej kandydatury będzie prezentacja, później seria pytań i odpowiedzi, no i dzień po tym dowiemy się, czy uda się dostać tytuł, czy nie.
3: Z iloma miastami rywalizujemy o ten tytuł już w finale?
10: W tym roku w sumie 5 miast jest w finale, tak wyjątkowo dużo, w zeszłym roku były to 3 miasta, także konkurencja jest duża, a oprócz nas są to Koszyce, Saragossa, Porto i Alborg.
1: Moim gościem był Dariusz Gajny, miejski ogrodnik Bielska-Białej. Miasto dostało się do finału w konkursie na zieloną stolicę Europy. Na początku października dowiemy się, czy Bielsko-Biała będzie nosić ten tytuł na rok 2028. Teraz zmieniamy temat, zajrzymy do fundacji, która przygotowała kilka ciekawych wydarzeń dla bielszczan i stworzyła przy tym okazję, by powspominać dawne czasy.
11: Adelina Gołębiowska, prezeska Fundacji IBIDAM.
3: Fundacja przygotowała kilka wydarzeń w najbliższych tygodniach dla mieszkańców. Część tych wydarzeń jest już za nami. Powiedz mi proszę, co jeszcze przed nami, co jeszcze czeka nas w Bielsku-Białej?
11: Realizujemy obecnie 2 projekty archiwistyczne. Jeden nazywa się ZINBB i jest finansowany przez miasto Bielsko-Biała. Drugi to projekt Pamięć Miasta, który realizujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Archiwistyki Społecznej. I w tych projektach skupiamy się na tym, aby zbierać opowieści mieszkańców Bielska-Białej o tym, jak pamiętają właściwie głównie codzienność. Zwykłe rzeczy, gdzie się jadło lody, gdzie się chodziło na randki, jaki jest ulubiony smak z dzieciństwa, jak wyglądało kiedyś miasto i przekonujemy się, że dowiadujemy się rzeczy czasami nieprawdopodobnych wręcz. i w związku z tym zapraszam serdecznie 10 października na wystawę. O godzinie 12 na rynku rozpocznie się nietypowy wernisaż, ponieważ w formie spaceru. Sama wystawa też będzie trochę nietypowa, bo nie będzie w jednym miejscu, ale gwarantuję, że będzie można dowiedzieć się naprawdę ciekawych informacji na temat Bielska-Białej. W przyszłym tygodniu 26 września o godzinie 17.30 zapraszamy w Preisnerówce na warsztaty tworzenia pocztówek kolażowych z archiwaliami. Tu można przynieść na przykład zdjęcia swoje z dzieciństwa, my je skserujemy i będzie je można wykorzystać do tych pocztówek. A 8 października w klubokawiarni Akwarium odbędą się warsztaty tworzenia własnych zinów. To są takie małe książeczko-broszurki, dzięki którym możemy opowiedzieć fragment swojej historii w zupełnie indywidualny sposób. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
1: Ta wystawa, która nie będzie się odbywać tylko w jednym miejscu, możesz coś więcej zdradzić? Gdzie będziemy mogli ją oglądać?
11: Wystawa będzie w 12 punktach. Jesteśmy po rozmowach z różnego rodzaju, głównie kawiarniami, ale jeden punkt będzie na przykład w Preisnerówce, będą to kawiarnie przy rynku. Jesteśmy też po rozmowach w kawiarni Peleton, która jest troszkę oddalona od centrum. I idea jest taka, że w każdym z tych miejsc będzie taki właśnie punkt wystawowy, charakterystyczny, w każdym miejscu taki sam, więc będzie go można łatwo znaleźć. I tutaj już od oglądających wystawę zależy, czy będą chcieli zobaczyć dwa punkty, pięć, czy wszystkie 12. Będzie też oczywiście mała ulotka z adresami, żeby można było te wszystkie miejsca, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, sobie sprawdzić. I planujemy, że w połowie punktów będą także tak zwane odsłuchy, czyli będzie można po prostu usłyszeć głos osoby, która opowiada różne historie z przeszłości.
3: Jakieś jedno ciekawe wspomnienie, które udało się odnaleźć? Może jakieś twoje ulubione?
11: Szczerze mówiąc, tych wspomnień jest tyle i ja bardzo żałuję, że przygotowując wystawę czuję, że po prostu raptem ułamek tych opowieści nam się udało zawrzeć, więc może opowiem o czymś, czego nie ma na wystawie. Historia z Chałcnowa, gdzie co roku były powodzie w lipcu. I mieszkańcy to wiedzieli, że one zawsze będą się wydarzały. Nikt nie budował domów na terenach ryzykownych, a dzieci, i to opowiadała mi właśnie osoba, z którą rozmawiałam, dzieci tylko na to czekały, bo jak się ta powódź zaczynała, to one wyciągały różnego rodzaju miski, balie i wszystko, na czym dawało się pływać, wskakiwały do tego i pływały sobie tak w tej powodziowej rzece, która się nagle pojawiała. Więc to na przykład jest taka historia, która mnie zupełnie zaskoczyła.
1: Mówiła Adelina Gołębiowska, prezeska Fundacji IBIDEM. O wydarzeniach przygotowanych przez fundację możecie przeczytać na jej mediach społecznościowych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryź.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
0: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
7: Programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Chas. No to róbcie głośniej.

weekendowym Melo z Lil Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co Jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Thomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
11: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Kids o Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin Van Buren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
1: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: O reklamie.

Kowboje szykowaliby się na dzikim zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Opokaj się, Manu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku, jest więcej. Duke Dumont, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: Impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe dobre melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy single Metznera. Cały blok w weekendowym melo. Za chwilę wracamy.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
10: masz. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie!
12: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
21: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździejskiego 170. Zapraszamy.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
20: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
21: i mocno podkręcone tempo.
22: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
20: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Tiesto Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, czy nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, A-Lok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo, w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie, Tomorrowland. Kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Way, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, Kate Riel, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: Reklama. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Watermatch w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
9: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
10: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy Before przed dobrym Melo, a wieczorem setek gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gang zaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Jak weekend stoi najlepsza muza, czego jak czego, ale tej w Meloradio mamy pod dostatkiem. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz. Chętniej coś się zamawia. No a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam. Dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: dzwonimy ten kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: Promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
2: Po reklamie.

0: jeszcze.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Fenty, TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
13: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Toby Romeo i Fly High na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Equal i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
26: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
27: Elektryk? Pewnie drogi.
26: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
27: Co? Z serwisem i gwarancją?
26: I tylko 10% opłaty wstępnej.
27: Tylko gdzie jest haczyk?
26: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
27: Czekaj, 30 tysięcy?
26: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
28: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
29: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
30: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
31: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
32: Po reklamie.
33: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87.9 FM.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Gibbs, Positive 4 Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora, to jest wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
24: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
25: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski, działający od 25 lat.
26: W 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
27: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mają w Melo Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę. Za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: W Media Expert taniej masz.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
27: No ja. Właśnie otwieram firmę.
26: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
27: To tak się da?
26: No ba.
28: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
29: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
30: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Nicki jest to i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: To Pitbull na Antenie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Ξυπνάς με το ραδιό. Η βίντεο. Να το τίλκο χτες.
1: Na tomto zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
13: masz. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Melo Radio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: wyzwanie. Kong City of Julius London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: O reklamie.
7: And I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Pawbic mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie. David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku dwie stówy? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie dwie stówy będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek dwie stówki mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years i King, za chwilę też Fuzzboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo.

0: posiedzimy, pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
0: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: W Biforze przed dobrym melo z Sochu Clean Run Ten Klaba. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Winnow Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15...
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
5: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradiu. Dobre Melo w Meloradiu. Melo.
5: A place where curiosity
0: prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie

Słuchajcie, this is Skytek, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. I wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: Pana deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.